Eskatorum. Nigdy im nie pozwoliłem na puszczane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem... Weterani chcą mnie zabić,

Tylko oni. Eskatoru. Ain't no hesitation.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz ode mnie w końcu tak.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Radio Ember.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Beauty Medica.
5: Witam Was bardzo serdecznie w ten deszczowy, wtorkowy poranek. Na termometrach odnotowujemy w okolicach 9 stopni. Dziś, podobnie jak wczoraj, dojdziemy do stopni 16. No i w tej pierwszej części dnia przygotujmy się na to, że trochę w Toruniu nam popada. Ciśnienie na szczęście w górę.
4: Sponsorem programu był właściciel firmy Beauty Medica, oferującej depilację laserową, medycynę estetyczną i laseroterapię. Toruń, Reja 20.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
6: Jest też 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry, a na początek Stany Zjednoczone. 5 osób zginęło w ataku na meczet w Kalifornii. Dwaj napastnicy popełnili samobójstwo. Do tragedii doszło w największym meczecie w San Diego. Według policji sprawcy mieli 17 i 19 lat. Do wyjaśnienia sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Między innymi o tym podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać wiceszefowie MON-u. Decyzja Pentagonu budzi kontrowersje i według nieoficjalnych doniesień jest częścią planu redukcji wojsku USA w Europie, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
7: Dostaliśmy też jasne zapewnienie ze strony głównodowodzącego sił amerykańskich w Europie, że cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski.
6: A z kolei Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta podkreśla.
8: Liczymy na to, że w pierwszej kolejności to zamieszanie i chaos komunikacyjny zostanie wyjaśniony na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej.
6: A w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor CKE złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu egzaminu.
9: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego i dalsze zawiadomienia też rozważam.
6: Mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, a wniesienie telefonu na maturę lub korzystanie z niego skutkuje unieważnieniem egzaminu.
10: To czekaj, jak to było? Pamiętaj, chemiku młody, nie wrzucaj zdjęć arkuszów do sieci.
0: SK Toruń News.
5: Marta Łazarska, toruńscy żużlowcy z wysoką przegraną we Wrocławiu ulegli gospodarzom 52-38, a w wynikach przeszkodził też deszcz.
11: Jednak ten deszcz nie padał jakoś mocno, a tor się zrobił naprawdę bardzo śliski. Tutaj się o pogodę nie skoczyła, tylko ustawienia, bo no nie przygotowałem się na to po prostu.
5: Mówił Antek Kawczyński, który w meczu zebrał 6 punktów. Toruń po raz kolejny planem filmowym. Trwają zdjęcia do produkcji Krzysztofa Zanussiego pod tytułem Ciało palenie. Ekipę filmową spotkamy m.in. na toruńskiej Starówce, Kępie Bazarowej czy Bulwarze Filadelfijskim.
4: Jan,
2: i Wiktor
4: w Radiu SK.
10: Wtorkowy poranek, no i piękny sen przerwany przez budzik. Dzień dobry, to jest niesprawiedliwe!
12: Twój budzik mógł dzisiaj świętować, bo dzisiaj w kalendarzu jest dzień fair play.
10: To nas, SK gra zawsze z zasadami, a pierwsza z nich mówi, że mamy naj...

0: No to w dniu Fair Play dajcie znać, co waszym zdaniem jeszcze jest niesprawiedliwe.
1: Eskowy Messenger czeka, jakby co, to oczywiście 664-402-302.

0: Ale czas zasuwa. 9 minut po godzinie 6. Gramy Fair Play. Tutaj SK we wtorek 19 maja.
1: Ale mówią, że nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość na świecie. Chyba, że Prawo i Sprawiedliwość. To jest, tak. To tak.
0: To jest, to prawda. Od dawna oczywiście jest. Hej, hej, hej.
2: No ale zastanawiamy się z samego rana, co jest niesprawiedliwe w dniu Fair Play. I możecie nam nagrywać głosówki na SK-owym Messengerze.
3: Dzień dobry. Niesprawiedliwe dla mnie jest to, że mam codziennie 2 godziny do pracy, do przebycia. Co daje nam w tygodniu 10 godzin roboczych w roku, aż 60 dni. Oczywiście bezpłatnie.
2: Poczekaj. Jeżeli ma 2 godziny do przebycia do pracy, 2 godziny z pracy, to są już 4, to jak mu daje to 5 tygodniowo?
0: Nie wiem, ja już się zgubiłem na początku tej wypowiedzi.
1: To jest autorski system obliczeń, co wy się dziwicie, no?
4: A może pan pracuje tylko na pół etatu?
5: Jankes i Wiktor.
2: Ale to jeżeli na pół etatu, to z 2 godzin drogi ma tylko godzinę.
4: Idzie szybciej.
0: Nie chodźmy za daleko.
1: Matura z matematyki już była, dajcie spokój, ludzie.
0: Dany, no. Siadaj pała, oczywiście. Jak to jest po waszej stronie, nie dajcie znać. Messengerowo czekamy, oczywiście.
1: Tak jest, co jest nie fair?

0: losowanie.
1: Dzień dobry, Jadzio, witamy.
2: Wraca do nas codziennie.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy pani Jadziu. No jak dzisiaj? Kawka już była?
0: Była.
1: Wspaniale. Ja jeszcze przed. A jakoś tak dzisiaj wyszło. A gazetka już była u ciebie? Czy dopiero
0: pewnie
1: zaczynamy?
3: Była, wszystko wiemy. No.
2: To tak, to słyszałaś o tym, że w ostatnim podcaście Marcin Gortat opowiedział, że miał możliwość, ale nie pojawił się na streamie Łatwo Ganga.
1: I teraz jakie są powody, dlaczego nie przyszedł? Bo musiałby w kolejce w nocy czekać między 3 a 7 pomiędzy innymi oczekującymi. I tutaj cytat, nie, to powiedziałem, nie, no sorry chłopaki.
0: Jakby to powiedzieć, mistrzem PR-u to on nie jest.
3: No ale nie jest za to wysoki, jest kochany, tak, miły, no nie wszystko się udaje w życiu.
1: Dokładnie,
3: no
1: albo grasz dobrze w kosze, albo dobrze robisz inne rzeczy.
2: Albo dobrze golisz się na łyso.
1: No dobra, lećmy dalej. Słuchajcie, Filip Heiser, kojarzymy, prawda? Spotkał na swojej drodze stołecznych fotoreporterów. Paparazzi uwiecznili go, gdy zatankował, czy też tankował po prostu do pełna swój samochód. Warty 700 tysięcy złotych, jak ktoś się tam ładnie później policzył, po czym pomknął bus pasem i tyle.
4: Ja patrzę na zdjęcia, on się porusza takim pięknym, nowym, wielkim, ogromnym Range Roverem.
1: Tak.
0: Wow. Ja go nie bronię, ale to jego auto. Rozmiarami przypomina autobus.
3: W sumie tak.
1: Trochę, no.
5: Poranne prasowanie.
1: Wszystko jasne.
5: Tylko w Radiu SK.
1: Ciekawe, ile dziewczyn się zmieści do środka.
3: Wszystkie.

0: Tu SK, tańczymy z wami od samego rana we wtorek 19 maja, za chwilę w newsach. Przede wszystkim historia pewnego pana Zbyszka, jego podróż z
1: Budapesztu
0: w stronę Stanów Zjednoczonych.
1: Cały czas nie wiemy, co to za Zbyszek i co to za podróż, ale Marcin Procki wyjaśni wszystko w szczegółach.

0: Reklama.
1: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Toruń, ulica Ślusarska 6. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
2: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemonie. Telefon 56 674 32 40.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Fording, lider segmentu rodzinnych MPV, zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Fording T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę. A może 7-osobowy van? Fording Future. Teraz tylko za 76 950 zł. W kredycie 50 na 50. Prawdziwe 0%.
7: Zapraszamy do dealera. Torital, Toruń, ulica Poznańska 152.
8: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestune. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód.
9: Zapraszamy do salonu Bestune. Torital Toruń, ulica Poznańska 152.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
18: Jeżeli jeszcze z domu nie wyszliście, no to parasolka na pewno się przyda. Deszcz w tej pierwszej części dnia jeszcze o sobie da znać. Jeśli chodzi o termometry, teraz jesteśmy w okolicach 9 stopni, maksymalnie w Toruniu dziś do stopni 16.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
15: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
19: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nowe informacje w sprawie okoliczności wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Jak podała agencja Reutera, to zastępca sekretarza stanu USA wydał polecenie, by umożliwić byłemu ministrowi sprawiedliwości wjazd do Stanów. Miał przy tym powołać się na względy bezpieczeństwa narodowego. Wielka akcja służb na trasie A2 w Lubuskiem. W ciągu ostatniej doby skontrolowali trzeźwość około 3000 kierowców. 15 osób było pod wpływem alkoholu. Niechlubny rekordzista miał blisko 2%. Mile. Wszyscy pijani kierujący stracili prawo jazdy.
20: SK Sport News.
19: Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Jej piłkarze przegrali wczoraj ostatnie domowe spotkanie z Brookbet Termaliką Nieciecza 2-3. Decydująca bramka padła w doliczonym czasie gry.
21: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy przeprosić kibiców.
19: Mówił trener Arki Dariusz Banasik. Podobny los może za tydzień spotkać Lechię, która także jest na miejscu spadkowym i także czeka ją mecz z Termaliką. Maja Chwalińska pokonała francuskę Alice Ram 6-0-6-3 to w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. Aby trafić do głównej drabinki, tenisistka będzie musiała wygrać jeszcze dwa spotkania. Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Witamy. 6.32.
0: Już i teraz przypominamy, że gramy Fair Play. Dzisiaj taki dzień w kalendarzu.
11: No i zastanawiamy się, co jest niesprawiedliwe.
14: Niesprawiedliwe jest to, że za dzieciaka za cholerę nie chce nam się spać, ganiają nas wieczorem do spania i tak dalej, a w dorosłym życiu oddalibyśmy wszystko za ten sen. To jest niesprawiedliwe.
19: Złote słowa, prawda?
22: To jeszcze 5 minut.

0: David z Dąbrowy Górniczej. Zresztą podsiadło i 6.38 w Radiu SK.
1: Słuchajcie, coraz więcej firm wprowadza sztuczną inteligencję do takich codziennych narzędzi pracy.
2: Tak jest, zdarza się. Nawet słychać to czasami na falach eteru, również nie powiem kto, ale słychać.
1: Ale okazuje się, że co drugie polskie przedsiębiorstwo jest rozczarowane wdrożeniem sztucznej inteligencji.
3: Ojej, no. Czyli coś tam nie działa.
1: Ale pomimo tego, że są rozczarowani, to dalej chcą próbować zwiększać wydatki na wprowadzenie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.
2: Słuchajcie, no z naszej perspektywy patrząc, to wiecie, no najważniejsze, żeby najbardziej kto był niezadowolony z AI-a?
3: No kto?
2: Radio SK.
4: Jabłonkys.
2: Okej.
4: I Wiktor.
5: Zobaczycie lamusy. I tak was kiedyś zastąpię.
6: Reklama.
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do TEB Edukacja.
7: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Toruń, Lelewela 33.
7: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Torunia, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na tcus.torun.pl. Zadanie finansowane z budżetu państwa, realizowane przez miasto Toruń.
11: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
12: Męska rzecz. Marcus Kerr. Największy salon mody męskiej w centralnej Polsce. W ofercie garnitury dla ósmoklasistów, maturzystów, komunie, wesela i inne okazje. Dla panów młodych kolekcja ślubna. Aż 20 rodzajów smokingów w różnej kolorystyce. Przeróbki krawieckie gratis przez 2 lata od zakupu. Profesjonalna obsługa dobierze buty i dodatki. Zawsze atrakcyjne ceny i promocje. Toruń, Szosa Lubicka 137 z dużym parkingiem pod salonem. Zapraszamy. Marcus Kerr.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz stabilizacji i miejsca, gdzie docenią twój fach w ręku? Firma Zamef w Toruniu zatrudni doświadczonego tokarza frezera. Oferujemy stałe zatrudnienie, stabilne warunki i pracę w zgranym zespole. U nas liczysz się ty i twoje doświadczenie. Nie czekaj na lepszą okazję. Ona właśnie się pojawiła. Dołącz do Zamef w Toruniu. Szczegóły pod numerem 502 569 876. Zamef. Stawiamy na solidnych fachowców.
15: I po reklamie.

0: Za 12 minut godzina 7, a dzisiaj urodziny znaną metodą...
1: Proszę na siebie. Happy
2: birthday to you. Mama Martyna.
3: SK budzi w urodziny.
4: Martyna, nasza słuchaczka, jest z nami. Halo, dzień dobry, witaj.
5: Halo, hej.
4: Dzisiaj też urodziny obchodzi choćby Natalia Oreiro, proszę państwa. O tych ciastek,
0: tak. No.
6: Martynka, dlaczego sama postanowiłaś zgłosić siebie do urodzin?
5: To było bardziej w formie żartu, ale wyszło akurat.
4: Ha, ha, ha, żart się udał.
0: No, Jankesowi się podoba. Jedni dostają tort, napisałaś, inni prezenty, a ja na 26 urodziny, czyli to te właśnie dzisiejsze, dostaję wejście w pełen pakiet opłat i podatków.
6: Podatków! Witamy wśród nas śmiertelników. Już nie ma tak dobrze.
5: Niestety.
6: Troszkę boli, muszę ci powiedzieć. Troszkę boli, ale nie martw się. Po mniej więcej 30 latach człowiek się zaczyna przyzwyczajać.
0: No, potem już wita się z emeryturą i nie ma ochoty na nic więcej.
4: Na co dzień pracujesz w aptece, jesteś od zamówień. Czego się najwięcej zamawia w aptece?
5: Leków. Leków i suplementów.
0: Ale które? Które
5: na kolei.
0: Na co? Właśnie. Co Polacy najwięcej? Czym
5: na
0: się zajadają?
6: Na plecy.
4: Na plecy? Naprawdę?
5: Ja na plecy oraz na głowę.
4: Nie, no głowa chyba bardziej. Serio, plecy?
5: Ale na plecy
0: głowa
5: też.
0: Głowa się łączy.
6: Słuchaj, żeby żyć w tym kraju, to trzeba mieć naprawdę niezłe plecy.
4: I głowę. Ale czekaj, ludzie przychodzą do apteki i mówią: dzień dobry, poproszę coś na plecy?
0: Tak. W pewnym biegu tak,
5: bo zdarza się.
4: Nigdy takiego stwierdzenia nie wykazałem w aptece.
6: O czym masz problem z kolanem?
0: jak cię boli głowa, to po pewnym czasie ten ból spływa na plecy.
4: Okej.
0: Okay. Tak
6: a
0: to
6: potem
0: wygląda.
6: Spływa na kolana. No i mamy to!
4: No i mamy dla ciebie czteroosobowe zaproszenia do Energylandii, proszę bardzo!
5: Dziękuję!
6: Ma się Martynka dobrze, oby ciebie nigdy ból pleców nie dopadł, ani głowy. No i życzymy ci oczywiście wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin.
0: Tak jest.
5: Dziękuję bardzo.
0: Buziaki w plecy,
5: dziękuję bardzo.
0: I w głowę.
4: Plecy,
0: i w kolano.
5: Dziękuję.
0: Zamawiam.

0: typowy zestaw poranny w sklepiku. Co dla pana? Kolońska i szlugi. Dziękuję, do widzenia.
1: Proszę bardzo. Tak zwany zestawik.
0: Obowiązkowy.
2: A jak przy okazji różnych takich historii, jak u was z serwisem? Jesteście na bieżąco?
0: Ja ostatnio zmieniałem olej.
2: O, a ty Kama?
1: Ja?
2: Plecy.
1: Olej w głowie?
2: Słuchajcie, no bo to jest niesamowita historia. Za chwilę Marcin Prowski będzie mówił o serwisie dla czołgów.
0: Tak, będzie wielkie centrum serwisowe dla silników abramsowych.
1: Czyli w serwisie newsowym Marcin Prowski będzie mówił o serwisie dla czołgów. No okej, mamy to.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Sprawdź to sam, czyli out, kusi ceną każdy dział.
12: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Beauty Medica.
17: Pochmurna aura zdominuje nam Torunie, jednak przygotujmy się jeszcze na to, że trochę nam popada w ciągu dnia do 16 stopni, a już teraz pierwsze utrudnienia na toruńskich ulicach, na pewno do zauważenia w okolicach Dworca Wschodniego i przy moście Józefa Piłsudskiego.
16: Sponsorem programu był właściciel firmy Beauty Medica, oferującej depilację laserową, medycynę estetyczną i laseroterapię. Toruń Reja 20.
15: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
18: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek szczegóły w sprawie amerykańskiej pilnej wizy dla Zbigniewa Ziobry. Według ustaleń agencji Reutera decyzję o wizie dla Ziobry miał podjąć wiceszef amerykańskiej dyplomacji. O szczegółach reporterski Mateusz Gołębiewski.
19: Według Reutersa to wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Landau polecił, aby ambasada USA w Budapeszcie wydała wizę Zbigniewowi Ziobrze przed zaprzysiężeniem Petera Madziara, powołując się na bezpieczeństwo narodowe. Landau nie skomentował sprawy, a Departament Stanu powołał się na poufność procedur wizowych. Polski rząd ma niedługo zdecydować, czy wystąpi do Waszyngtonu o pomoc w ściganiu byłego ministra sprawiedliwości.
18: Ja przypomnę, polscy śledczy chcą postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Przewrócił seniorkę, teraz szuka go policja. Weska News Wrocław i historia, która zbulwersowała internautów. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak rowerzysta przewraca 80-letnią kobietę. Teraz trwają poszukiwania mężczyzny. Policjanci proszą o kontakt osoby, które posiadają o nim informacje. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Polska kupiła od USA ponad 360 takich maszyn. Dzięki centrum czołgi nie będą miesiącami czekały na serwis, podkreśla wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
18: A inwestycja będzie kosztowała 300 milionów złotych, ma być gotowa za 2 lata.
9: SK Torun News.
17: Marta Łazarska, trwa przebudowa ulicy Batorego w Toruniu. To odcinek od Dębowej Góry do Polnej oraz budowa sięgacza na wysokości ulicy Mazowieckiej. Prace mają poprawić dojazd do rozwijających się osiedli mieszkaniowych, a ich koszt to niemal 10 milionów złotych. A ponad 3 miliony złotych trafiło na modernizację Muzeum Podróżników imienia Tonego Halika w Toruniu, mówi Agnieszka Tybus-Bugajska z Muzeum Okręgowego.
20: Roboty budowlane, które odświeżą elewację, naprawią dachy.
17: Wsparcie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.
21: Jankes, Kama i Wiktor. W radiu
22: Dzień dobry, witamy raz jeszcze we wtorek 19 maja, już 3 minutki po godzinie 7.
23: To nie fair.
22: Właśnie cały czas dzień dzisiaj. Sprawdzamy, czy ktoś ma jakąś koncepcję, co jest niesprawiedliwe.
24: Niesprawiedliwe jest to, że jak jesteś dzieckiem, to chcesz dorosnąć, a jak już jesteś dorosły, to patrzysz na cenę paliwa i jednak chcesz kupić kredki.
22: Kolejne święte słowa, no, słuchacze.
25: Nie ma sprawiedliwości na tym świecie.

0: Muszki chodzą mi bardzo dobrze, 9 minut po godzinie 7. Tak wam gramy, za chwilę wracamy do hitów na czasie.
1: Mam najnowsze naukowe doniesienia.
2: Już się boję.
1: Okazuje się, słuchajcie, to jest gruba sprawa, że czas potrafi płynąć wstecz w niektórych miejscach i okolicznościach wszechświata. Tak
2: jest,
1: właśnie
2: przeczytałem. Jest takie jedno miejsce.
0: Znasz takie miejsce?
2: Oprócz twojej piwnicy znam takie jeszcze jedno miejsce.
0: No.
2: Na przykład jest to mieszkanie Krzysztofa i Misza.
3: Czy wiesz, po czym poznać, że na rowerze jedzie Ibisz? Po tym, że to światełko ma odwrócone na siebie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: No to zapraszamy. 664-402-302. To jest nasz numer telefonu. Można dzwonić, jeżeli macie ochotę wygrać u nas torbę, butelkę i jeszcze eskowe gadżety.
2: Z taką torbą później można pójść sobie na zakupy.
1: Tak, zostawimy was z torbami. Pójdziecie z torbami. Dzięki nam.
3: A w torbach gadżety. 664-402-302. No to co? No to kto pierwszy? No to halo. No to dzień dobry.
1: Halo.
2: Halo, dzień dobry, jesteś?
4: Halo, dzień dobry.
1: Kto dzień po drugiej dobry. Stronie?
4: Ten Marlena.
0: Pierwsze.
2: No witamy, dobra, okej, lecimy. Jak jedziesz do Polski, to odwiedzasz Polaków, prawda?
4: Tak.
2: A jak jedziesz do Wenezueli, kogo odwiedzasz?
4: Wenezuelczyków.
2: Dobrze!
1: Trudne to było na sam początek, więc teraz będzie łatwiejsze.
0: Drugie.
1: Wymień trzy zwierzęta na literę O.
4: Okapi. Orzeł.
1: Nie wiedziałam, że brzmiałam jak okapi.
3: Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że przekroczyliśmy limit czasowy.
1: A tam ostry jesteś po prostu. Osioł, orangutan, opos. Nawet tutaj Bogaj napisał oligator.
5: Oligator oj tam, też.
1: Oligarcha. Oligarcha to zwierzę na
2: O. O, pies jaki duży.
3: Olenika moja.
1: Trzymaj się, Marlenka. Happy birthday to you.
2: Dziękujemy oczywiście, lecimy dalej. Pamiętajcie, że trzeba szybciutko odpowiadać. Nie ma czasu na zastanawianie się. I już.
3: I już.
2: I już telefon. Dzień dobry, okej.
6: Halo.
2: No witamy, cześć. Jak masz na imię?
6: Dorota.
0: Trzecie.
3: Dorotka, pytanie muzyczne. Co jest teraz aktualnie numerem 1 w gorącej 20 Radia SK? I uwaga, albo męskie granie nowe, albo nowa Taylor Swift.
6: Taylor Swift.
1: Otóż my lubimy to, co polskie, dlatego nareszcie męskie granie orkiestra 2026 Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino.
2: Dziękujemy oczywiście. No i zapraszamy kolejną osobę, oddana pałeczka. Zatrzymaliśmy się przy pytaniu numer 4.
3: Przypominamy, że gorąca w każdy piątek od godziny 18.
2: Nie musi pan przypominać, każdy wie.
3: No.
1: Halo!
6: Tak, Ela z tej strony.
1: Ecia, brzmisz jak zwyciężczyni, w związku z tym.
0: Czwarte.
1: Mów coś, dopóki Jankes dwukrotnie nie okrąży naszego nowego stołu w Radiu SK.
2: No nie wierzę.
1: Jankes,
2: dawaj, dawaj, dawaj,
1: dawaj, dawaj, dawaj.
2: Nie wierzę, czekaj.
6: Nie pójdę na spacer po lesie i tu będę zbierał krzyżyki.
3: Kończy pierwsze okrążenie?
1: No, dalej musisz mówić.
3: Jeszcze jedno?
6: Później sobie pójdę na kiki i na rower i będzie bardzo fajnie. Spotkam się z znajomymi i będzie po prostu mówię.
1: Ela mówiła bardzo dużo, mądrze? Można byłoby ją w radiu zatrudnić.
2: Tak, mówiła mądrze, bo ja biegłem, nie słyszałem.
0: Piąte.
2: No dobrze, okej. Lećmy dalej.
3: Parowóz, parostatek, to a ja. Może paralotnia. O czym śpiewał Krzysztof Krawczyk?
6: Parostatek.
1: Parostatkiem piękny rejs. Pozdrowienia dla Oli Kos, która jest największą fanką Krzysztofa Krawczyka.
2: Tak, dojechaliśmy do siódme. Pytania.
3: Nie, czekaj.
2: Szóste.
1: Jak na niebie są cirrusy, to będzie padać czy nie będzie padać?
2: Chmurki takie.
6: Co są?
3: Cirrusy.
6: Będzie padać.
1: Tak jest. To są takie chmury pierzaste i one są sygnałem, że może w końcu niestety siódme. Wziąć być i kropić.
2: I uważaj teraz, ostatnie pytanie, siódme oczywiście, najważniejsze. Kto napisał cztery pory roku Vivaldiego?
6: Vivaldi.
2: No i co, dobrze.
3: W ramach ciekawostki trzeba dodać jeszcze, że Vivaldi to Preterosso, a Preterosso to Antonio Vivaldi.
1: No, czyli po polsku Zenek Martyniuk. Wszystkiego najlepszego, Ela. Bardzo się cieszymy, że jesteś razem z nami. Torba, butelka, dodatkowo jeszcze eskowe gadżety są już oczywiście twoje. Powiedz tylko jeszcze orędzie do narodu.
2: Tak. O, prosimy. Ja już nie biegnę.
6: Naród, trzymajcie się. Już jutro będzie bardzo ciepło i weekend.
2: Hurra!
0: W Radiu SK.
3: Jankes, ty masz jakieś orędzie do narodu jeszcze?
2: Nie, hura już było. To jest hura, że będzie fajnie.
3: Ale brzmisz dobrze jak nadziajanego człowieka.
2: Już się oddziałem przecież.

0: Czy da się tańczyć na krześle? Oczywiście, że się da, Oskar Cyms, 7:25.
1: No ale dzisiaj jest dzień fair play, więc zastanawiamy się, co nie jest fair, co nie jest sprawiedliwe dla was od rana.
0: Człowiek się budzi i od razu takie sprawy spływają na niego. Już w samym łóżku, kiedy niesprawiedliwością jest to, że dzwoni budzik.
1: No i te niesprawiedliwości wrzucacie nam na eskowego messengera.
2: Cześć Eska, to nie fair, że jak jesteś dorosły i chcesz iść do pracy, to idziesz. A jeśli nie chcesz, to też idziesz.
3: Eska.

0: Reklama.
1: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
2: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
6: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na ebilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
8: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
11: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Toruń, Polna 121. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Sprawdź jumparena.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
16: Przejazdy przez Toruń o tej porze jeszcze pod znakiem utrudnień. Na pewno kierowcy uważajcie przed wjazdem na most Józefa Piłsudskiego. Więcej aut też do zauważenia na Polnej, Ugorach, Grudziąckiej, Kościuszki i na Skłodowskiej, Kirii. Dziś w Toruniu do 16 stopni, choć trochę popada.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
17: 7.30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Wstrzymałem się z atakiem na Iran na prośbę sojuszników z Bliskiego Wschodu, poinformował Donald Trump. Prezydent USA dodał, że ostrzał był planowany na dzisiaj, zmienił jednak plany na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Do 30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie grad i silne porywy wiatru. Synoptycy wydali ostrzeżenie przed burzami, a to dla 9 regionów południowo-zachodniej, centralnej i północnej i wschodniej części kraju.
18: Sport News.
17: Ważny krok Arsenalu w stronę Mistrzostwa Anglii. Kanonierzy w ramach przedostatniej kolejki Premier League wygrali 1-0 z Burnley FC. Dziś odpowiedź Manchesteru City, który jako jedyny ma jeszcze szansę na wyprzedzenie Arsenalu. Jeśli jednak City nie wygrają wieczorem z Bournemouth, to klub z Londynu będzie mógł już świętować mistrzostwo. Iga Świątek jest już w Paryżu. Polska tenisistka przygotowuje się do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W czwartek zaplanowano losowanie turniejowej drabinki, a pierwsze mecze turnieju głównego. dawnego mają odbyć się w niedzielę.
0: Kama i Wiktor w Radiu ESK.
17: Już po pierwszej kawce i bardzo dobrze, 7.32 zrobiła się na zegarku.
16: No ale niestety cały czas w kalendarzu jest dzień fair play, a mówimy niestety dlatego, że szukamy tego, co niesprawiedliwe.
12: To niesprawiedliwe, że moja dziewczyna gotuje nam obiady, bo chce, a ja później zmywam, bo muszę, bo przecież jest równy podział obowiązków.
17: Ale halo, to była wasza wspólna decyzja.
16: Przypomnijmy, że to twoja dziewczyna ma zawsze rację.
17: Messengery w dłoń, dajcie znać, co jest niesprawiedliwe.
19: Baby.

0: jeszcze w weekend byłem daleko stąd, w Gorzowie Wielkopolskim, na Derbach.
1: A weź nie przypominaj.
0: Weź nie opowiadaj.
2: Taka robota w Radiu SK.
1: Tak, wygrał Gorzów i co z tego? No, koniec
0: no nic,
1: tego tematu.
0: Nic, jeszcze będzie przecież spotkanie u was, no.
1: Tak, Zielona Góra przegrała, tak.
0: Proszę.
3: Słuchajcie, co wtorek mamy naszą zabawę Taka robota.
1: I gdyby na przykład Żużlowiec brał udział w takiej robocie, to powiedziałby: ustawiam zębatkę na szóstkę.
0: Dokładnie.
1: O.
0: A, to jest tak, w takiej robocie rzeczywiście. No. No.
3: Tydzień temu też mieliśmy taką robotę i padł wtedy taki tekst.
1: Otóż było tak.
4: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.
3: No i wasze zadanie polega na tym, żeby odgadnąć, gdzie nasz fantastyczny słuchacz pracuje. A odpowiedź wcale nie była taka prosta, chociaż szybko udało wam się ją odgadnąć.
4: Panie, wyciągnij pan do końca. Tu jeszcze dużo zostało. Bardzo pana proszę. A mój zawód to asenizator. Inaczej się mówi wywóz nieczystości płynnych, tak naprawdę.
0: O. Słuchajcie, ale miałem historię. Kiedyś raz jechałem tylko na stopa i właśnie jechałem tak zwaną szambiarką. Szambiarka się zatrzymała, gdy mi się mój maluszek
3: to
0: popsuł.
3: Miło, naprawdę. To miło. No to super. Dajcie znać w takim razie, jaki tekst najczęściej pada u was w pracy, a następnie nagrajcie również odpowiedź na naszym męskowym messengerze i zaraz po godzinie 8 nasi fantastyczni słuchacze będą próbowali odgadnąć, gdzie pracujecie.
1: No właśnie, dajcie coś nieoczywistego, coś takiego, co naprowadzi nas w odpowiedni kierunek, ale tak, żeby nie wszyscy od razu zgadli.
2: Radio SK.
5: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Automoto Festival. Największy na świecie zlot Mercedesów. Auta z ponad 100-letniego okresu produkcji. Przejazdy super samochodami dla publiczności. Runda Mistrzostw Polski Car Audio. Symulatory, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Niedziela 24 maja. Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Więcej na www.ams-torun.pl.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmian 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
6: Szukasz idealnej kostki brukowej? Wybierz asortyment marki Drogbruk w firmie Rombruk. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, projekt gratis i aż 5 lat gwarancji. Zapraszamy, Jedwabno 33 koło Torunia. Zadzwoń 531 900 254.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: I po reklamie.

0: Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Eminem w Radiu SK.
0: Co ci powiem, to ci powiem, ale bla, bla, bla, bla.
1: Wszystko
0: bla,
1: się
0: bla.
1: Zgadza jak najbardziej. Tak, 11 minut, chyba nie z nami godzina 8. Za chwilę wpadnie do nas Nosel. No i będzie bardzo ważny temat.
2: Wszyscy czekali na ten moment, kiedy odbędzie się tak zwane klasyczne dzwonienie z fotowoltaiki.
3: Niemożliwe, tak, w końcu!
4: Tak.
3: Tyle czekałam.
2: Mamy go.
5: Nosel wkręca w Radio SK.
6: Tak, słucham.
7: Czy ja do pana Dawida się dotelefonowałam?
6: Tak.
7: W sprawie informacji odnośnie, proszę pana, tutaj instalacji fotowoltaicznych oraz przeznaczenia środków. To pan, tak?
6: Tak.
7: Lewa Halina po tej stronie, proszę pana. A pan zdaje sobie sprawę z tego, proszę pana, że teraz trwają kontrole?
6: To znaczy, no trwają, no i co z tym związane?
7: Pan też podlega kontroli, jeżeli pan takie środki ma do odzyskania, to pan podlega pod kontrol.
6: Mu dobrze, no, ja mogę być kontrolowany, nie?
7: No to dobrze, że mam pana teraz, to przy okazji się umówię na tą kontrol. Pan chce, proszę pana, kiedy tą kontrol, żebyśmy, proszę pana, zrobili to wysyłając do pana wagi, czy też pan będzie sam chciał policzyć?
6: Bo to jest co, bo to chodzi o te wszystkie zaległości, co mam u was, nie?
7: Te zaległości musimy skontrolować.
6: Ja bym musiał poumawiać tych ludzi po prostu, żeby, no bo musicie tam jechać na miejsce przecież.
7: No my nie możemy na każde miejsce, proszę pana, podjeżdżać. My musimy, proszę pana, albo panu wysłać, żeby pan to wszystko policzył i oczywiście dokumentacja fotograficzna, albo zrobić to wagowo.
6: A wagowo, co znaczy wagowo?
7: No na przykład, jeżeli pana, załóżmy, 600 śrub do montażu, no to lepiej szybciej panu będzie na wagę to dać, niż liczyć.
6: Czyli te śruby, które zużyłem, są rozpisane, mam zważyć i przy was, czy przyjedziecie?
7: Nie, no proszę pana, niech pan nie wymaga od nas tylu rzeczy. My tylko wytarowaną wagę wysyłamy do pana. Pan to musi, proszę pana, wszystko zważyć i wtedy dać nam wynik. My na podstawie tego wyniku robimy pana kontrol.
6: Ale co, ja mam ją zdjąć z dachu?
7: No jak pan inaczej to poważy?
6: Demontaż i montaż fotowoltaiki to jest koszt większy, niż my mamy na cię oddać.
7: Czyli pan chce, proszę pana, jeszcze raz to, proszę pana, odkręcić, tylko pojedynczo policzyć, tak?
6: No tak, tylko teraz jak ja mam się cofnąć i rozkręcać cały dach, wyjmować się, jak ja już uszczelnione dziury, wykręcę szpilki z trokwi, to ja już nie wkręcę w to samo miejsce.
7: No to jak mamy pana rozliczyć? No pan mi teraz powie, no. Ani skontrolować, ani rozliczyć, a pan żąda.
6: No to ja muszę to przemyśleć, to nie jest takie, że ja podejmę decyzję w tej sekundzie, tylko muszę iść teraz do wspólnika, powiedzieć mu, o co chodzi, do monterów i teraz jak ten temat ugryźć, no bo jak ja zdejmę komuś to z dachu, to już nie wkręcę w to samo miejsce.
7: To może Justyna by pomogła?
8: Cześć, Giluś. No to jest skręcony w Radiu SK.
6: Weź, Justyna, przestań mnie p***ć,
8: no. Nie denerwuj mi się, czasem trzeba się pośmiać.
6: Bardzo ją kocham i ją zabiję, jak tu przyjedzie.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na SK.pl.
1: To jest miłość prawdziwa.
3: No. To jest nowy sposób wyrażania miłości. Zamordujecie.
2: To fotowoltaika powoduje takie emocje, mówię wam.
1: Dlatego ja nie mam.

0: Kygo, Say My Love, a my teraz prosimy was, abyście say tekst z waszej roboty.
1: Zgadza się, dajcie znać, jakie teksty pojawiają się w waszej pracy. Te oryginalne, najmilej słyszane oczywiście. Zostawcie te teksty oczywiście na naszym meskowym messengerku.
2: I zaraz po godzinie 8 będziemy zgadywać.
0: Co to za robota?
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
10: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
11: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
12: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
14: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
13: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
15: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
16: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
18: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
19: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
3: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Beauty Medica.
8: Mam nadzieję, że tego słońca nad Toruniem pojawi się w drugiej części dnia nieco więcej. Ta pierwsza pod znakiem chmur i jeszcze przygotujmy się na kolejne dawki deszczu. Jeszcze teraz przygotujmy się na kolejne utrudnienia, na przykład na Olimpijskiej, Olsztyńskiej, Skłodowskiej, Kirii czy miejscami Grudziąckiej.
10: Sponsorem programu był właściciel firmy Beauty Medica, oferującej depilację laserową, medycynę estetyczną i laseroterapię Toruń Reja 20.
16: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
0: Dokładnie 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na początek województwo pomorskie i tragiczny wypadek na Krajowej 22. W Chrząstowie to odcinek między Barkowem a Człuchowem. Auto zderzyło się z ciężarówką, zginęły dwie osoby. Droga przez kilka godzin może być zablokowana. Usłyszeli zarzuty, a prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Czterech mężczyzn zatrzymanych po śmierci 13-letniego Mikołaja odpowiadało na pytania prokuratora. Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Michał Rawa za szczegółami.
4: Tak, jestem.
0: Michale, jakie zarzuty usłyszeli mężczyźni?
4: Cała czwórka odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od 5 do 20 lat więzienia. Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy i czy składali wyjaśnienia. Nie podaje też na razie wyników przeprowadzonej sekcji zwłok 13-latka. Jedna z hipotez zakłada, że zginął od ciosu w głowę. Druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił.
0: Rośnie zainteresowanie lokalną żywnością. Z najnowszych badań Kantar Polska wynika, że Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych upraw. Na czele są pomidory, ogórki i jabłka.
20: Człowiek patrzy na te etykiety, teraz jest zaznaczone, nie żeby polskie.
21: Zerka pani?
20: No zerkam. Polskie muszą być, bo nie wiadomo, jakie tam jest za granicą.
22: Jabłka, gruszki, pomidory, ogórki.
23: Staram się polskie, najbardziej.
0: Na sklepach warzywa i owoce muszą mieć oznaczenia kraju pochodzenia, a część producentów dodatkowo korzysta ze znaku Produkt Polski.
3: SK Torun News.
24: Marta Łazarska, Centrum Rozwoju i Terapii z Torunia, wraca z kampanią Hate Stop. Spotkania przewidziane są dla młodzieży, mówi Monika Kaźmierczak.
25: Co robić, kiedy znajdą się w sytuacji doświadczania takiej trudnej sytuacji?
24: Spotkanie Prawne aspekty przemocy rówieśniczej 25 i 26 maja. Zapisy dla klas są otwarte. Podgórna do remontu. MZD w Toruniu oddało ulicę wykonawcy, który zajmie się z nią na odcinku od ronda Komitetu Obrony Robotników do ulicy Legionów. Na razie trwa organizacja zaplecza budowy.
0: Dzień dobry, witamy serdecznie po 8.
1: Dzień dobry, witamy, to wtorek, 19 maja.
26: I zaczynamy naszą zabawę, taka robota.
27: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka.
0: Mam pewną propozycję, ale ona
1: nie
0: jest...
1: Mów.
0: Nie?
1: Nie mów, no bo nie, pewnie już wiem, co chcesz powiedzieć, czuję to. Dajmy wypowiedzieć się słuchaczom.
26: No to dajcie znać na Eskowym Messengerze, jak myślicie, w jakiej robocie pracuje nasza fantastyczna słuchaczka, która u siebie w pracy mówi najczęściej...
0: Znowu rolka?

0: Uwaga, kleszcze! Dla Dua Lipy. Dziękujemy pięknie, 9 minut po godzinie 8.
1: Dzień dobry.
2: A? Czekaj, jeszcze mikrofon.
0: No, widzisz, no, widzisz,
3: taka robota, że sobie człowiek nawet mikrofonu nie włączył. No?
2: Jak to się gada do wyłączonego?
0: Mówisz, a nie słychać. Jaka to robota?
4: Raz, dwa, trzy, jak nie słychać. Dobrze już teraz?
3: Już tak.
1: Co mówisz?
4: Mam ważnego newsa. Słuchajcie, cicho teraz, bo jest informacja.
2: Dawaj.
4: I to kosmiczna, poważna. Chodzi o to, że połowa tego, co krąży na orbicie okołoziemskiej, to są zwykłe śmieci. Tak stwierdzili eksperci. Chodzi o nieprzydatne, niedziałające, po prostu popsute elementy satelit oraz ich odpadki.
3: Ja mam pomysł. Ja mam pomysł. Świetny Dawaj. Pomysł w ogóle, słuchajcie. Mianowicie trzeba wprowadzić system kaucyjny i na przykład każdy astronauta, który wróci z kawałkiem satelity, dostanie 50 groszy. Dobra?
0: Brawo!
1: Brawo!
5: I Wiktor. I Wiktor.
4: Przepraszam, automat w NASA jest przepełniony.

0: Taka robota w Radiu SK.
1: Tylko u nas taka robota, oczywiście od samego rana we wtorek. No i co, no i co, no i co? Przypomnijmy, jaki tekst pojawia się w robocie u naszej słuchaczki.
2: W mojej pracy często

0: Wasza kolej tak naprawdę, Skowy Messenger czeka, halo?
1: Oczywiście, ja myślę, że nasza słuchaczka pracuje gdzieś na kasie fiskalnej w supermarkecie.
0: I rolka do kasy fiskalnej, bo się skończył papier do drukowania.
2: Jezu, i trzeba czekać potem parę minut, a i tak ten paragon potem wyrzucę.
0: No, fajny pomysł, ale zła odpowiedź. Sprawdzamy dalej?
2: Pewnie, dziękujemy.
3: Zawód, o którym mowa, to kasjerka. Kasjerce czasami kończy się ta rolka w kasie. No i właśnie tak mówi. I znowu rolka.
2: To nie, to już możemy zdecydowanie wykreślić.
4: Pani pracuje w banku. Ja też robię rolki.
2: Rolki z pieniędzy?
0: Ojejku, chciałabym kiedyś mieć tyle pieniędzy, żeby robić rolki z nich.
5: No, ale... Naprawdę robią tam takie rolki z pieniędzy i na gumkę?
0: To ale... tylko dla gangsterów.
2: No właśnie. Oficjalnie musimy niestety powiedzieć, że... To też jest zła odpowiedź.
0: Dla babci, żeby się do skarpet mieściło.
5: Ale prosimy o więcej oczywiście. Na pewno ktoś w końcu trafi. Jaka to robota? Przypomnijmy, jaki tekst pojawia się.
6: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka.
2: No to może to?
7: No to może koleżanka jest influencerką i zmęczona tematem pyta, no i znowu rolka, którą muszę nakręcić?
2: Nie jest też to Kasia Węsierska. Nie.
0: No to dajcie znać w takim razie na Eskowym Messengerze, gdzie, jak myślicie, pracuje nasza fantastyczna słuchaczka. Już wiemy, że nie jest kasjerką, influencerką, więc pytanie, kim jest?

0: Jedziemy Ferrari na playliście, no i tak trochę wjedziemy tym samochodem w wiadomości Marcina Prockiego.
1: No bo są niestety utrudnienia. Dokładniej gdzie i dlaczego, o tym za chwilę Marcin wniósł.
2: To prawda i za kilka chwil zabieramy się, no za taką robotę będzie finał. Zobaczycie. Radio.

0: Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
3: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
2: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
3: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
8: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
9: To będzie ostatnia reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
16: My cały czas czekamy na te 16 stopni, żeby trochę uprzyjemniły nam ten wtorek w Toruniu. Jeśli chodzi o aurę nad miastem, no to przygotujmy się na deszcz i jeszcze teraz na utrudnienia na toruńskich ulicach, na przykład na Graszewskiego, Broniewskiego, czy też przy Wałach Generała Sikorskiego.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
17: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Co najmniej do 10.00 potrwają utrudnienia na drodze krajowej nr 22 w Pomorskiem. W Chrząstowie niedaleko Człuchowa zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka.
18: Samochód osobowy został na łuku drogi wyrzucony na przeciwległy pas i wpadł pod samochód ciężarowy.
17: Mówi Dariusz Dwulit ze straży w Człuchowie. W wypadku zginęły dwie osoby. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Ponad czterokrotnie poszerzono plażę w Kuźnicy. W ramach prac ochronnych na wybrzeżu poszerzono ją o 70 metrów. Przed wakacjami podobne prace zaplanowano na cyplu Półwyspu Helskiego i w rejonie Władysławowa, a Kazachstan uruchomił program sztucznego zwiększania opadów. Ten bazuje na technologii rozwijanej przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Sztucznie wywoływany deszcz ma poprawić sytuację w rolnictwie. Część naukowców jest jednak sceptyczna wobec tego rozwiązania.
19: Dzień dobry Wam mówimy. To już jest wtorek, 19 dzień maja, urodziny mojej fantastycznej córki. Malina, kocham Cię, jesteś najlepsza.
20: No, cudownie, Malinka.
21: Taka robota, żeby słabym...
0: A taka robota brzmi tak dzisiaj, posłuchajcie.
12: No nie, znowu rolka?
0: A, i co to za praca?
12: A mi się wydaje, że pani pracuje tam, gdzie kręci się sushi.
19: Dzięki, że przypomnieliście mojemu dziecku, że uwielbia sushi, więc dzisiaj pewnie będziemy musiały pójść na kolację i świętowanie jej urodzin właśnie tam.
0: Bardzo dobrze, no. Tanio będzie.
19: Wujek Jankę spłaci!

0: Pani Pogodynka, czyli Sanach i kwiat jabłoni idealnie opisują to, co za naszym radiowym oknem, czyli szary świat.
1: Dzisiaj szaro, ale jutro będzie słoneczko. Poczekamy, a teraz 8:39.
2: Taka robota w Radiu SK.
3: Od rana szukamy odpowiedzi na to, w jakiej robocie pracuje nasza fantastyczna słuchaczka, u której często pada taki tekst.
4: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka.
3: I już wiemy, że nie jest sushi masterem, już wiemy, że nie jest influencerką, już wiemy, że nie podaje papieru toaletowego Wiktorowi oraz, że nie jest panią kasjerką.
1: To prawda, gdy się wymienia ten papierek w tym systemie, gdzie pyk, robimy pyk, kartą pyk, pyk, kolejny telefon pyk.
0: Mamy kolejny secik niedobrych odpowiedzi.
5: Zdaniem pani pracuje w gabinecie jakimś kosmetycznym albo takim kształtowania sylwetki, gdzie wrzuca swoje klientki na rolkę pod eliminację celulitu.
3: Jakby działało, to dajcie znać, bo ja mam się czego pozbywać.
6: To też mogę... to ja wiem, ona pracuje w marketingu. Rolka nagraniowa.
1: To też nie, oczywiście. Są też takie rolki, jeśli chodzi o fizjoterapeutów, prawda? Oni tak podkładają, tak masz je rolować.
3: Nie wiem, nie chodziłam jeszcze do fizjo, to w pewnym wieku trzeba.
0: Ale to jest chyba właśnie to, o czym Jankes powiedział, posłuchajcie.
7: Pani pracuje na pewno w branży beauty.
1: O, beauty. I to też nie to?
0: To też nie to, niestety. Nie to.
8: No, okay. Witam, może nasza bohaterka jest pracownicą studia fitness, w którym są ćwiczenia na rolce.
0: Nie!
1: Wszystko nieprawda!
0: Ludzie!
1: No czyli co, mamy porażkę? Czyli nikt nie odgadł dzisiaj?
0: Nie, jest z nami, słuchajcie, na linii czeka Tomek, który zrobił na nas okropnie dobre wrażenie.
3: Okropnie dobre.
0: Trafił idealnie.
1: To za oksymoron piękny, no.
0: Tomek, dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam.
0: Słuchaj, twoim zdaniem, co to jest za robota?
9: Według mnie nasza bohaterka jest spedytorką morską.
0: I teraz sprawdźmy to od razu u naszej bohaterki.
4: A jestem spedytorem morskim, a rolka to jest przesunięcie ładunku na kolejny statek, zrolowanie go.
1: I teraz całe życie się uczy.
0: Pytanie, skąd ty, Tomek, to wiedziałeś? Czy trafił spedytor morski na spedytora morskiego?
3: Czy jesteś kolegą naszej koleżanki?
1: Tak.
9: Ja pracuję w tej samej branży, tylko że w spedycji lotniczej. W związku z tym mam jakieś pojęcie na temat branży morskiej też.
3: A co się w spedycji lotniczej mówi najczęściej?
9: Najczęściej to, żeby szybko przyleciało.
1: Okej.
3: I wychodząc z pracy, chłopaki nigdy nie mówią spadam.
0: No, tak jest. Pakujemy i wysyłamy ci zestaw eskowych gadżetów za idealne, dokładne trafienie w meritum.
1: Gratulujemy.
9: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
1: I oby zawsze walizki przylatywały z nami, jak wracamy z wakacji.
0: Ty, żebyś przyleciał i się nie spuścił.
10: Reklama. Wielosztuki w RTV Eura GD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
14: Kraftowy kebab, Adana kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
15: Doktorze, syn znowu kaszle.
16: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
15: Co mogę zrobić?
16: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
17: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
18: Szukasz idealnej kostki brukowej? Wybierz asortyment marki Drogbruk w firmie Rombruk. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, projekt gratis i aż 5 lat gwarancji. Zapraszamy Jedwabno 33 koło Torunia. Zadzwoń 531 900 254.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
21: I po reklamie.

0: Gdzie jest odlot?
1: W sensie w jakim miejscu?
0: Gdzie jest odlot?
1: To tego nikt nie wie.
2: Odlot ściśle tajny.
1: To znaczy nie, no jest, są u nas osoby, które organizują te całe sytuacje.
3: To muszą wiedzieć.
1: Do której
4: znaczy,
1: nas zaprosili.
4: Jest jedna osoba w naszej firmie,
3: Andrzej,
4: która wie.
3: Andrzej Destour kupił bilety.
4: Pan
3: Andrzej?
4: Kapitan.
1: Kapitan.
4: I dobra. Nikt więcej w firmie nie wie. Ale co więcej, zapraszamy was cały czas do tego, żebyście ściągali apkę. Zgłaszali się do naszej zabawy odlot ściśle tajny. I na lotnisku dowiemy się, dokąd lecimy. Ale lecimy na 3 dni w fantastyczne miejsce. I na razie podpowiedzi są takie, że jest tam euro, że poczujemy się tam bardzo młodo.
3: Tak jest.
1: Jest tam mnóstwo dni słonecznych.
4: No. Kostium kąpielowy się przyda.
3: A teraz dowiadujemy się, że...
5: Mój kapitan, wasza destynacja słynie z pewnych suszonych owoców.
4: A pamiętajcie, że rodzynka tym słodsza, im bardziej pomarszczona.
3: Przestań, kawa.
1: To jest tak, rzeczywiście, SK Odlot ściśle tajny. Zabieramy was w nieznane miejsce na weekend. Ostatni weekend maja. Lećcie z nami, my też będziemy na pokładzie tego samolotu.
4: Jeżeli macie odwagę zgłosić się do zabawy, bo macie odwagę nie wiedzieć, jak się spakować na ten wyjazd, to zapraszamy serdecznie.
3: Suszone jabłka, to do Grójca nas zabiorą. Tam jest duży.
1: To nie, że kraj kwitnącej wiśni.
3: Nie, bo też jest informacja, że można tam wylądować tylko na dowód osobisty i że będzie euro, proszę pana. To ty kombinuj, a my gramy dalej.
2: Odlot ściśle tajny.
4: Ale to jak euro, to Grójec odpada. Twój pomysł niestety nie wchodzi w to.
3: To prawda.
4: No. Kombinujmy dalej w takim razie. Zastanawiajcie się razem z nami, bawcie się razem z nami, ale przede wszystkim dołączajcie do zabawy, bo zbieramy fantastyczną eskową ekipę NATO, która poleci razem z nami.
1: Ja tak obstawiam... Kurczę... Turcja? Coś mi pachnie Turcją coraz bardziej.
3: A może Czechy? Tam są suszone szyszki chmielu.
1: Namówiłeś mnie!
4: Na mnie

0: Janki, to specjalnie dla ciebie. Very Short Remix. Najkrótszy remix tego kawałka na świecie, jaki Antena widziała.
1: Tak czy siak działa i tak wam gramy oczywiście. Mamy tego mnóstwo. Tutaj hity na czasie Radio SK. 4 minutki do godziny 9.
2: Znowu jutro po godzinie 6 będziemy razem z wami. Będziemy rozdawać kolejny odlot ściśle tajny, więc zapraszamy do naszej SK-owej apki.
0: Dobrego wtorku wam życzymy. Pa!
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory, 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
1: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Beauty Medica.
17: Do 16 stopni dziś na toruńskich termometrach, a w następnych dniach w Toruniu zrobi nam się jeszcze cieplej. Od 20 do 24 stopni, tyle do końca tygodnia. No i jeszcze do czwartku deszcze, a nawet burze. Od piątku tego słońca nad Toruniem na szczęście więcej.
16: Sponsorem programu był właściciel firmy Beauty Medica, oferującej depilację laserową, medycynę estetyczną i laseroterapię. Toruń Reja 20.
18: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wiceszefowie resortu obrony z wizytą w Stanach Zjednoczonych wezmą udział m.in. w spotkaniach w Pentagonie, gdzie przekażą, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności Amerykanów w naszym kraju.
19: Naszym rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
18: Podkreślał premier Donald Tusk, a rozmowy za oceanem mają wyjaśnić kwestię obecności wojsku USA w Polsce i decyzję o wstrzymaniu relokacji rotacyjnej brygady Amerykanów. Stan Polki, poważnie rannej we włoskiej Modenie, nieco się poprawił, ale rokowania lekarzy nadal są ostrożne. Kobieta jest wśród 5 osób nadal pozostających w szpitalach po tym, jak w sobotę w tym włoskim mieście mężczyzna wjechał rozpędzonym autem w grupę przechodniów. Ich nosa nie da się oszukać. Mowa o psach służbowych pracujących w warmińsko-mazurskiej służbie celno-skarbowej. Do formacji dołączył nowy pies, Maja, to owczarek holenderski. A w sumie w służbie w regionie jest 17 psów.
20: Są to psy przeszkolone do wykrywania wyrobów tytoniowych, środków odurzających i waluty. 8 czworonogów to psy dualne. Potrafią one jednocześnie szukać wyrobów tytoniowych i waluty albo narkotyków i waluty.
18: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Przed nowym psim funkcjonariuszem teraz intensywny okres szkolenia.
21: SK Toruń News.
17: Marta Łazarska, za nami spotkania na Lewobrzeżu i na Rubinkowie oraz Bielawach. W czwartek prezydent Torunia odwiedzi chełmińskie przedmieście. Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się o 17.30 w szkole podstawowej nr 3 przy Legionów. Będzie dotyczyło spraw okręgów Jakubskie Mokre, Wrzosy i Chełmińskie. Jak powinien wyglądać park stulecia powrotu Torunia do wolnej Polski? O tym zadecydują mieszkańcy. Urząd Miasta zaprasza na konsultacje społeczne. Ankietę do wypełnienia online oraz szczegóły spotkań stacjonarnych znajdziecie na torun.pl.
0: Wow, psy potrafią wyczuć walutę, gotówkę? Niesamowite. A przecież mówili, że pieniądz nie śmierdzi. Pomyłeczka. Do mnie ma pomyłki, będą hity na czasie, na przykład Nareszcie. Dokładnie za 3 minuty Igor Herbut Zalia i Vito Bambino. A na początek Felix Jenny, Jasmine Thompson, Ain't Nobody, Michu Sapkowski. Witajcie, 9:03 na zegarach.

Radio SK.

0: Shakira, Whenever, Wherever na antenie radiańska. Shakira, która w zeszłym tygodniu wydała razem z Burna Boyem numer Die, który jest oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Ameryce Północnej. Graliśmy wam ten numer, no w końcu wszystkie hity zaczynają się w Estę. I to nie jest pierwsze pojawienie się Shakiry, jeśli chodzi właśnie o mundial, bo w 2006 roku w Niemczech śpiewała Hips Don't Lie, później w 2010 roku w RPA Waka Waka. Była też na ścieżce dźwiękowej, nazwijmy to w ten sposób, w Brazylii w 2014 numerem La La La. Teraz mamy Die. A to oznacza, że Shakira w ciągu ostatnich 20 lat pojawiała się częściej na mundialu piłkarskim niż reprezentacja Italii. Mamma mia! No dobra Włosi, no macie pizzę, macie ravioli, pyszne sery i szynkę. Nie możecie mieć wszystkiego. Tate McRae w Radio SK. Za moment Just Keep Watching, później Alex Warren u nas.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Pebek zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
8: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
9: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
10: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
11: Już 31 maja w Toruniu odbędzie się największy w regionie zlot motocykli i pojazdów amerykańskich Power Show Toruń. To miejsce, gdzie czeka na Ciebie masa atrakcji. Nowoczesne oraz

0: Klasyczne pojazdy, których nie spotkasz na ulicach. Występy taneczne, strefy gastronomiczne, strefy dla dzieci, parada ulicami Torunia i pozytywnie zakręceni zlotowicze. Wpadnij na autodrom przy ulicy Fortecznej 11 w Toruniu i bądź z nami 31 maja od godziny 13. Organizatorzy: B-Power, Amcar z Toruń, Autodrom. Sponsor główny: Domy Expobud. Sponsorzy: DR Garage, Capral Car, X-Power Chip Tuning.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
3: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
2: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
3: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: I po reklamie.

0: Feel This Moment, czyli Pitbull i Christina Aguilera Verduesca, wcześniej Lore, wszystko jedno, wszystko źle. Ej, a może właśnie ekipa Lore w przyszłym roku na Eurowizję, co? No właśnie, wokół Eurowizji wciąż gorąco, niestety nie tylko w temacie świetnego występu Alicji Czempińskiej, ale też 12 punktów dla Izraela, które przyznało polskie jury. Mamy już trochę więcej info. Otóż polskie jury, to jest ważna informacja, nie głosowało kolegialnie, w sensie nie siedziało i nie powiedziało, dobra, dajemy 12 dla Izraela. Każdy głosował osobno, a potem system wyciągał, bo to nazwiemy średnią, i tylko jeden polski juror dał 12 punktów Izraelowi sam z siebie, a jeden z kolei umieścił piosenkę z tego kraju na ostatnim miejscu. Byłem ciekaw, jak długo pozostanie tajemnicą, kto tak głosował. No to już wiemy, że na ostatnim miejscu Izrael umieściła Vicky Gabor, która w dość emocjonalnym wpisie na social mediach dała znać, że to ona. No nudy nie ma, naprawdę. Muzyka miesza się z polityką, ale to chyba nieuniknione w takich przypadkach. Benson Boone, Mystical, Magical, piękny numer, nie budzący chyba żadnych kontrowersji, co? Że go zagram. A później będzie w ST Purple Disco Machine.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
5: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Dzień dobry, sąsiadce.
7: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
6: To do zobaczenia.
7: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
6: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stopkafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
14: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
15: Jesteśmy dla Ciebie na jedno kiwnięcie palcem. Aplikacja Taxi for Toruń 19194. Aplikacja wyświetla czas dojazdu taksówki, dane kierowcy, numer boczny pojazdu, gwarantowaną cenę za kurs, możliwość wyboru auta, na przykład kombi, transport dzieci i przesyłek, możliwość zrobienia zakupów, odpalenia auta za pomocą kabli, odstawienia samochodu. Pobierz aplikację Taxi for Toruń już dziś ze sklepu Play 19194.
16: To będzie ostatnia reklama.
15: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
16: I po reklamie.

0: Dobry czas dla Jessie, czyli dla Jasmine Byrne, Irlandki, która jest i wokalistką, i w ogóle pisze piosenki, i DJ-ką, i producentką. No i naprawdę dobry czas, bo chociażby numer z Calvinem Harrisem. No i oczywiście solowe Can't Deny, który pojawia się na antenie Radia SK dosyć systematycznie i chyba tak pozostanie na dłużej. Tak graliśmy przed 10. Po 10. numer, który podbił wasze serca mocno, bo to numer jeden z gorącej dwudziestki, nie teraz, ale w ogóle to już nie 11. Tame Impala i Jenny, krótko mówiąc, co będę owijał w bawełnę. Dracula w remiksie, zaraz po 10 wesce.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
4: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
3: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
4: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
6: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
7: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
8: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
9: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
10: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
11: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Automoto Festival. Największy na świecie zlot Mercedesów. Auta z ponad 100-letniego okresu produkcji. Przejazdy super samochodami dla publiczności. Runda Mistrzostw Polski Car Audio. Symulatory, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Niedziela 24 maja. Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Więcej na www.ams-torun.pl.
15: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
18: I po reklamie.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
7: Pogoda da nam się we znaki. Kierowcy, uważajcie. Utrudnienia na Krajowej 15 w miejscowości Rogówko. Na trasie Toruń-Brodnica doszło do wypadku. Policja kieruje ruchem wahadłowym. Utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 11.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
18: Zbliża się 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza na jeziorze Juksty koło Mrągowa. Rano rowerem wodnym pływało na jeziorze czterech mężczyzn w wieku 18-19 lat. Trzem udało się dotrzeć do brzegu, czwartego szukają strażacy.
20: Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen w celu jak najszybszej lokalizacji miejsca, gdzie może znajdować się osoba poszkodowana.
18: Mówi na Łukasza Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Wiemy, że mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego i wypoczywali na Mazurach. Kierowcy utrudnienia na ekspresowej 12 na Lubelszczyźnie na wysokości miejscowości Kajetanów niedaleko Puław zderzyły się. Dostawczak i samochód ciężarowy. W wypadku zginęła jedna osoba. Ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. Jutro wejdzie w życie unijne rozporządzenie wprowadzające m.in. obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów. Polscy przedsiębiorcy na razie nie muszą obawiać się sankcji, bo na razie nie działa centralny wykaz takich obiektów, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
21: Budzi to pewien niepokój wśród mieszkańców, wśród przedsiębiorców naszych lokalnych. Przepisy na ten moment nie wchodzą 20 maja w życie. Uspokajam, bo wiele sygnałów dotarło do mnie, że przedsiębiorcy denerwują się, że 20 maja będzie kłopot z dużymi portalami rezerwacyjnymi, no bo to jest największa obawa.
18: A nowe przepisy mają uderzyć w obiekty niezarejestrowane i niepłacące podatków.
22: SK Torun News.
23: Marta Łazarska, to już ostatni moment, żeby sprawdzić sprzęty, trasy po Toruniu i aplikacje. W czwartek kończy się trening miast i gmin przed rywalizacją o tytuł rowerowej stolicy Polski, o której miano zawalczy także Toruń. Sama rywalizacja startuje 1 czerwca. Uczniowie klas 6 i 8 z Kujawsko-Pomorskiego wzięli udział w konkursie o samorządzie terytorialnym. Ale czy wiążą swoją przyszłość z polityką?
24: Na razie raczej taka próba i sprawdzenie siebie.
25: Na pewno jest to teraz fajne przeżycie.
23: Dla zwycięzców przewidziano nagrody finansowe.
0: Ale to będzie przyjemna godzina, jeśli chodzi o hity na czasie. Ed Sheeran i Shape of You dosłownie za 2,5 minuty. Będzie też nowy Teddy Swim, czyli Mr. Know It All i Bausa i magiczne Magnetic. Tame Impala, Jenny Dracula w remixie na początek. 10:01 w SC już grają. Pięknie, co? Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: ekipę, która razem z nami na ten odlot się wybierze, a zgłoszenia tylko i wyłącznie w naszej aplikacji, która jest do ściągnięcia za darmo i na Androida, i na iOS-a. Miles Smith i Stargazing West, za moment później Andy Dust, Haris i Zokaria.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
9: Masz to Brico.
10: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
11: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: I po reklamie.

0: Brawo, brawo, Katy Perry, znakomity wykon, naprawdę. Last Friday Night w Radiu SK, czyli a propos tego, co działo się ostatniej piątkowej nocy. Ostatniej piątkowej nocy to kilkadziesiąt tysięcy osób na PGE Narodowym, również ja nie kryję, bawiło się na koncercie Maty. A w ten weekend, co by tu koncertowo? Taco czy Florida może? Taco czy Florida? Co by tu wybrać? Obydwa koncerty w Warszawie, a wy wybierać nie musicie, bo w SC macie je wszystkie. W sensie zaproszenia, w sensie bilety. U Hanczaka po godzinie 18 w imprezce zaproszenia w tym tygodniu na koncerty Taco, a także na show od Florida. Fuka i Vito Bambino, zabiorę cię tam w Radiu SK za moment. Później Keanu Silva i King of My Castle w remixie Don Diablo.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40.
13: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
14: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
13: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
15: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
16: Męska rzecz. Markus Kerr. Największy salon mody męskiej w centralnej Polsce. W ofercie garnitury dla ósmoklasistów, maturzystów, komunie, wesela i inne okazje. Dla panów młodych kolekcja ślubna. Aż 20 rodzajów smokingów w różnej kolorystyce. Przeróbki krawieckie gratis przez 2 lata od zakupu. Profesjonalna obsługa dobierze buty i dodatki. Zawsze atrakcyjne ceny i promocje. Toruń, szosa Lubicka 137 z dużym parkingiem pod salonem. Zapraszamy. Markus Kerr.
17: Szukasz stabilizacji i miejsca, gdzie docenią Twój fach w ręku? Firma Zamef w Toruniu zatrudni doświadczonego tokarza frezera. Oferujemy stałe zatrudnienie, stabilne warunki i pracę w zgranym zespole. U nas liczysz się Ty i Twoje doświadczenie. Nie czekaj na lepszą okazję. Ona właśnie się pojawiła. Dołącz do Zamef w Toruniu. Szczegóły pod numerem 502 569 876. Zamef. Stawiamy na solidnych fachowców.
18: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
19: Lidl, to się opłaca.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Castorama.
22: Teoria
20: i praktyka.
22: W teorii miała być jedna doniczka.
20: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: I po reklamie.

0: Jeśli ktoś potrzebował chwili spokoju, to mam nadzieję, że ten spokój przez ostatnie 3 minuty udało mu się osiągnąć. Kuba i Kuba, jakże ładnie brzmiące na antenie Radia SK. Stygnie lato. Kolejna godzina hitów, też już stygnie, więc ją gram. Kungs i Tio Fidos London, czyli Galaxy. Na rozpęd, na początek, zaraz po 11.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media
4: Expert taniej masz. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
9: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
10: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Beauty Medica.
13: 13 stopni możemy odczytać na toruńskich termometrach. Synoptycy przewidują, że te wartości wzrosną jeszcze do 17, a spore ocieplenie czeka nas w Toruniu od środy. Przygotujcie się nawet na 22 stopnie. Wtorek w Toruniu rozpoczął się deszczową aurą, choć druga połowa dnia powinna przynieść nam już trochę przyjaźniej.
12: Sponsorem programu był właściciel firmy Beauty Medica, oferującej depilację laserową, medycynę estetyczną i laseroterapię. Toruń Reja 20.
14: Już prawie 11, to SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwają posiedzenia aresztowe w sprawie czterech mężczyzn zamieszanych w sprawie śmierci 13-latka z gminy Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. Między dorosłymi a nieletnim miało dojść do szarpaniny nad jeziorem. Trzech braci i szwagier odpowiedzą za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Ale to nie wszystko, bo zarzuty zostały rozszerzone, bo zatrzymani nie udzielili też pomocy. Mężczyznom grozi do 20 lat więzienia. Premier Węgier z wizytą w Polsce. To pierwsza zagraniczna podróż Petera Madziara po wygranych wyborach i objęciu fotela szefa rządu. Szczegóły wizyty zna reporterski Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, gdzie zacznie się ta wizyta?
15: Wizyta Petra Madziara rozpocznie się w Krakowie, gdzie premier Węgier odwiedzi Wawel i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Następnie Madziar pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie zaplanowano rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Ostatnim punktem wizyty będzie Gdańsk i spotkanie z byłym liderem Solidarności Lechem Wałęsą. Razem z premierem Węgier do Polski przyjedzie aż siedmioro ministrów.
14: Katowice, Rzeszów i Opole. To w tych miastach dochodzi najczęściej do wypadków i kolizji. Tak wynika z analizy przygotowanej przez rankomat.pl. Zdarzenia drogowe przeliczono w niej na 10 tysięcy mieszkańców. Do większości z nich dochodzi na skrzyżowaniach, w korkach i parkingach, a szczegóły raportu znajdziecie na sk.pl.
11: SK Torun News.
16: Renata Grudzińska, RODO bez tajemnic. Na takie spotkanie zaprasza Urząd Miasta Torunia 26 maja. Eksperci będą odpowiadać na pytania mieszkańców dotyczące ochrony danych, prywatności i praw wynikających z przepisów. To w godzinach od 10 do 15. Czy toruńscy studenci będą bawić się na piernikaliach? Te potrwają aż do soboty.
17: W tamtym roku był taki lepszy line-up.
18: Mnie interesują też wszystkie imprezy studenckie. Będą filmy grane, także może pójdę?
16: Koncerty zaplanowano na piątek i sobotę, a na scenie m.in. Zalia, Nocny Kochanek czy NA.
2: Numery, które łączą pokolenia w tej godzinie, bo będzie Bebe Rexha i Faithless, czyli New Religion. Będzie też Madonna i Sabrina Carpenter, czyli Bring Your Love. Po polsku między innymi Dawid Podsiadło i jego sezon za niecałe 3 minuty. Bo te niecałe 3 minuty to Kungs, Galaxy i Michał Sobkowski. Witajcie. 11:02, wszyscy grają.

0: Enrique Iglesias i Sean Paul, który już jutro na warszawskim torowarze ze swoim show Bailando na naszej antenie. Bailando, i to porządne. Pamiętacie, że koncerty Shona Paula, mieliśmy bilety, rozdawaliśmy, prawda? Fajni jesteśmy, chciałem się pochwalić tylko. A prawdziwe Bailando na naszej antenie to w każdy piątek po godzinie 20, bo wtedy to SK Live Remix. Przypomnę, po 22 stery przejmuje Armin Van Buren i jego State of Trance. Ale Bailando, jeśli chcecie mieć, to możecie je mieć o każdej porze dnia i nocy, pod każdą szerokością geograficzną, jeśli tylko jest tam internet, jeśli macie za darmo ściągniętą naszą aplikację. SK Live Remix, jest taki stream i teraz bardzo proszę, tam zaglądam. Sugar Radio Show. To Robin Schulz teraz rządzi streamem SK Live Remix, który znajdziecie w naszej aplikacji. Mocna polecajka. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, zgodnie z obietnicą za chwilę później Quebo na Fide i Daria Zawiałow.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Pebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606-404-370 i na transbruk.pl.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
11: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Toruń, Polna 121. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Sprawdź jumparena.pl.
12: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi. Pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
13: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Już 31 maja w Toruniu odbędzie się największy w regionie zlot motocykli i pojazdów amerykańskich Power Show Toruń. To miejsce, gdzie czeka na ciebie masa atrakcji. Nowoczesne oraz klasyczne pojazdy, których nie spotkasz na ulicach. Występy taneczne, strefy gastronomiczne, strefy dla dzieci, parada ulicami Torunia i pozytywnie zakręceni zlotowicze. Wpadnij na autodrom przy ulicy Fortecznej 11 w Toruniu i bądź z nami 31 maja od godziny 13. Organizatorzy BIPA Power, Amcar Toruń, Autodrom. Sponsor główny, Domy Expobud. Sponsorzy, DR Garage, Capral Car, X-Power Chip Tuning.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
17: I po reklamie.

sam smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Underneath the Blue, czyli Moziman na antenie Radio SK. Poniekąd w temacie jesteśmy z cyklu jakich to sportów ludzie nie wymyślą? Bardzo proszę, podwodne szachy, czyli dyscyplina, w której nie tylko emocje na zawodnikach nie pozostawiają suchej nitki. Dobra, to zanurzmy się w temat. Partia rozgrywa się na szachownicy na dnie basenu, na głębokości prawie 1,5 metra. Nie ma zegara, a o czasie ruchu decyduje wyłącznie długość wstrzymywanego oddechu. To nie są łatwe sprawy. I są nawet mistrzostwa świata, ostatnie kilka dni temu rozgrywane w Polsce. Wygrał Litwin, gościnni byliśmy, drugi Polak Kamil Dzida, więc mocno gratulujemy. Tylko jak, ja pytam, pod wodą powiedzieć szach, a potem szachmat? A? Mam was. Makao i po makale. Dua Lipa, Be The One w Radiu SK. Przypomnę ten numer za chwilę, później Sombr i 12 to 12.
1: Radio SK. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
8: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jesteśmy dla Ciebie na jedno kiwnięcie palcem. Aplikacja Taxi for Toruń. 19194. Aplikacja wyświetla czas dojazdu taksówki, dane kierowcy, numer boczny pojazdu, gwarantowaną cenę za kurs, możliwość wyboru auta, na przykład kombi, transport dzieci i przesyłek, możliwość zrobienia zakupów, odpalenia auta za pomocą kabli, odstawienia samochodu. Pobierz aplikację Taxi for Toruń już dziś ze sklepu Play. 19194.
16: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors w Radiu Esko tuż przed godziną 12 w temacie szach i szachmat. Bartek na eskowym Messengerze się do mnie odezwał. Po profilowym widzę, że mam do czynienia ze znawcą i dostaję taką informację. Dostaję czy nie dostaję? Trzeba kliknąć. O!
1: No to, że tak powiem, ja cię zaszachuję teraz, bo w profesjonalnych szachach właśnie nie mówi się szach, nie mówi się szachmat. Po prostu jest taka zasada.
0: No i to jest, drogi Bartku, po prostu szach i mat. Kasia Myśrska z wami po godzinie 12. Michael Patrick Kelly rozpocznie popołudnie ze swoją jego Beautiful Madness. Michu Sopkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po godzinie 9. Makao i po makale.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.

0: kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
1: AI? Ajajaj.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: Automoto Festival. Największy na świecie zlot Mercedesów. Auta z ponad stuletniego okresu produkcji. Przejazdy super samochodami dla publiczności. Runda Mistrzostw Polski Car Audio. Symulatory, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Niedziela 24 maja. Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Więcej na www.ams-torun.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
10: Deszczowa aura nie powiedziała jeszcze w Toruniu ostatniego słowa. Jutro także mogą pojawić się opady, a nawet burze. Zapowiadają toruńscy synoptycy. Zerkam na termometry. One pokazują nam już okolice 12 stopni. Te wartości mogą jeszcze wzrosnąć aż do 17.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
11: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. 4 tygodnie obserwacji psychiatrycznej tego dla Sopowca podejrzanego o zabójstwo córki w Ustce chce prokuratura. Mężczyzna miał też próbować zabić 4 innych członków rodziny. Wniosek o obserwację trafił już do sądu. Biegli psychiatrzy po jednodniowym badaniu nie potrafili wydać jednoznacznej opinii o poczytalności byłego funkcjonariusza. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce we wsi Rybojecko na drodze wojewódzkiej. Czołowo zderzyły się osobówka i bus.
12: 38-letni kierowca osobówki niestety zginął na miejscu, natomiast kierowca busa przytomny z urazem nogi został zabrany do szpitala.
11: Mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Droga w tym miejscu jest zablokowana w obu kierunkach. Jeszcze Pomorze, Krajowa 22 w Chrząstowie jest już przejezdna. Rano po śmiertelnym wypadku na trasie były duże utrudnienia. Tysiące zdjęć dzikich zwierząt z Tatrzańskiego Parku Narodowego, Hiszpańskiego Parku Narodowego, Delty Odry i norweskiego rejonu Indre Ostfold trafiły do internetu. Naukowcy z projektu Wild Intel zachęcają internautów do pomocy w identyfikacji uchwyconych gatunków. Zdjęć jest coraz więcej, bo kamery są aktywowane ruchem, no i automatycznie wykonują zdjęcia zwierząt pojawiających się w ich zasięgu.
13: SK Toruń News.
14: Renata Grudzińska. Męski serwis dla mieszkańców Torunia. To darmowy program zdrowotny. Mówi Małgorzata Skibicka, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.
15: Profilaktyka nowotworów gruczołu krokowego. Dla kogo? Mężczyźni od 50 do 69 roku życia lub młodsi.
14: Rejestrować można się w Szpitalu Miejskim w Toruniu. W Toruniu trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Na kandydatów czeka ponad 2800 miejsc w 94 oddziałach klas pierwszych. Termin składania wniosków mija 12 czerwca.
11: Ten wtorek rozpoczęłam od wizyty na bazarku. 2 minuty po 12 są tak swoją drogą w Radiu SK i nie tylko. I mam pewne refleksje na temat ekonomii w związku z tym. O czym więcej za chwilę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Michael Patrick Kelly, a także Bledka to w tej godzinie.

0: do kupowania kilograma codziennie, no to mam właśnie taką jedną refleksję. Gdyby tylko ktoś znalazł sposób na to, żeby te owoce i warzywa przetrwały dłużej niż kilka dni, to naprawdę bardzo by się opłacało inwestować nie w kryptowaluty, nie w mieszkania, a właśnie w truskawki, koperek i pomidory malinowe.
1: Reklama.

Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: Kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
2: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
8: I po reklamie.

się wszyscy! Było minęło, to o Sanach w Radiu SK. Kiedyś ten kawałek nie był hitem, a teraz nim jest i podobnie może być z tym numerem. Leoni, Markus, Martinus. Taki duet, dokładnie mówię o Markusie i Martinusie, których możecie znać z Radia SK. Dołączyli do Leoni i razem stworzyli nowy kawałek, który ma szansę stać się hitem. Proszę zrobić głośniej, żeby zapamiętać, bo może będzie wam towarzyszyło przez całe wakacje właśnie to brzmienie. Moonlight już teraz w SC.

0: wami to tak zawsze. Człowiek tylko powie o truskawkach na antenie. Timbaland, Nelly Furtado, give it to me w Radiu SK, bo zakupiłam dzisiaj 2 kilogramy, co oznacza, że do końca miesiąca mogę już nic nie jeść, patrząc na ceny truskawek. I posypały się nagle przepisy na nasz SK-owy Messenger, co można z truskawek zrobić. Więc jest oczywiście ciasto drożdżowe z truskawkami, jest ciasto jogurtowe z truskawkami, galaretka z truskawkami, koktajl z truskawkami, shake z truskawkami, makaron z truskawkami, rosół z truskawkami pewnie też by się znalazł. I teraz ja nie wiem, czy te przepisy są po to, żebym zrobiła i wam wysłała, czy żebym zapisała i tak jak ze wszystkimi innymi przepisami nie zrobiła nigdy, ale miała świadomość, że one gdzieś tam czekają. Oskar Cyms, no co ty za chwilę wesce.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
8: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
9: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
13: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
14: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
13: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
14: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: I po reklamie.

Proszę się teraz zabierać do pracy. I nie mówię tego w imieniu waszego szefa, tylko w imieniu waszej głowy, dlatego że na około godziny 13 u osób, które wstają mniej więcej o godzinie 7, przypada pik naszej kreatywności oraz efektywności, jeżeli o pracę chodzi. Szybka kawa i wracamy. Ja też wracam po 13 z kolejnymi hitami w Radiu SK. Między innymi Silver, DGO, a także Taylor Swift dla fanów tej pani. No i nowy hymn od męskiego grania orkiestry też się w Radiu SK pojawi. Gdyby ktoś właśnie przeżywał pik swojej kreatywności albo w drugą stronę, pewien kryzys tejże, to zapraszam na SK-owy Messenger. Możecie nagrać, jak wam ja wtorek razem coś z tym zrobimy.

0: Reklama.
1: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na ebilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
6: Rossmann.

0: Netta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamknięty. Będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małakowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
7: Toruń Lelewela 33.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Beauty Medica.
10: 12 stopni na termometrach, a na toruńskim niebie sporo chmur. W drugiej połowie dnia mamy większe szanse na przejaśnienia według synoptyków, a jutro czeka nas także ocieplenie. Wartości wzrosną do 22-23 stopni. W Toruniu pojawi się słoneczna aura, ale wieczór może nam minąć pod znakiem burzy.
9: Sponsorem programu był właściciel firmy Beauty Medica, oferującej depilację laserową, medycynę estetyczną i laseroterapię. Toruń Reja 20.
11: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej. Minister obrony tego kraju poinformował, że był to najprawdopodobniej ukraiński bezzałogowiec. Wcześniej mieszkańcy południowej Estonii dostali komunikat alarmowy z informacją o zagrożeniu z powietrza. Kluczowe przesłuchania, badania i sekcja zwłok śledcze z Wielkopolski wyjaśniają okoliczności tragedii w Turku. Młoda kobieta była w aucie, a gdy wysiadała, miał pojawić się na miejscu jej partner z nożem. Wtedy pojazd, gwałtownie cofając, przejechał dziewczynę. Prokuratura z jednej strony zajmuje się kierowcą, a z drugiej zatrzymanym partnerem 19-latki.
12: Dzisiaj też będą wykonane czynności z partnerem kobiety, który został zatrzymany i będzie ustalona rola jego w tym całym zdarzeniu.
11: Relacjonuje Nikola Baranowska z prokuratury w Turku. Wyniki sekcji 19-latki będą znane najprawdopodobniej jutro. Znamy nowe ceny paliw na jutro i tak 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł. 52 grosze. Olej napędowy 7 zł, podał minister energii. W stosunku do dzisiejszych cen benzyna zdrożeje o 10 groszy, a diesel o 15. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Niebieszczan na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które podchodzą blisko zabudowań.
13: 2 tygodnie wcześniej widziałam go tam z lasu wyszedł. Doszedł do połowy góry na samym szczycie. No i poszedł tam w las.
14: Tam gdzieś między tymi domami, tam był właśnie niedźwiedź.
11: Mówią mieszkańcy, gmina złożyła już wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników.
0: SK Toruń News.
10: Renata Grudzińska. Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu otwiera drzwi dla mieszkańców. W programie m.in. warsztaty i konsultacje z doradcami zawodowymi. To już jutro w godzinach od 8.30 do 13.00. Eksperymenty i dobra zabawa. To z okazji 10. edycji naukowej petardy w Toruniu, którą organizuje Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, mówi Monika Wiśniewska.
15: W tym roku będzie to 40 partnerów i blisko 100 stanowisk edukacyjnych.
10: Naukowa petarda 30 maja od 11 do 17 na parkingu Młyna.
16: Dwie minuty po 13. Jeżeli dzisiaj nie mieliście ochoty iść do pracy, to pewnie nie jesteście sami. Czy mamy na to jakąkolwiek metodę? Nie, dlatego że dorosłość polega na tym, że czasami trzeba robić rzeczy, których się nie chce. Ale potem przynajmniej kasa jest na koncie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Jadę dzisiaj w pracy, mam taki zasób, że biegam z pustą taczką, bo nie ma kiedy załadować. Nie, to nie o mnie, ale dostałam wiadomość taką od słuchaczki Ani, ale umówmy się, że to jest tylko lekka rozgrzewka, dodaje Ania. Prawdziwy maraton zacznie się po fajrancie. Logistyka, potomki na zajęcia, szybki slalom między półkami w markecie i domowe Grand Prix z praniem w roli głównej. Ciekawe, czy ktoś jest chętny na taką wymianę, pyta Ania i dodaje najważniejsze moim zdaniem PS. A dorosłość polega na tym, że mama już nie usprawiedliwi nieobecności. Coś w tym jest, nieprzygotowań też już nie przyjmują w dorosłym życiu. Z drugiej strony znam takie mamy, w tym moją, która tak by stanęła w obronie każdej ze swoich córek, że każdy szef prawdopodobnie by się ugiął. Przypominam, za tydzień dzień mamy, żeby nie było, że zapomnieliście.
1: Radio SK. Autopromocja. A gdyby tak, rzucić to wszystko i wyleć.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.

0: Powiedz mi, czy rozbierasz telefon, a powiem ci, ile masz lat. I czy lubisz w ogóle rozmawiać przez telefon? To Low Habits za nami w Radiu SK, 22 minuty do godziny 14. Bo jeżeli nie lubisz, to prawdopodobnie tych lat na koncie nie masz zbyt dużo. A jeżeli z chęcią odbierasz, z chęcią dzwonisz i nie przeraża cię dzwoniący telefon, to prawdopodobnie jesteś milenialsem albo nawet i kolejnym jeszcze pokoleniem. Psychologowie zbadali pewną zależność między chęcią do odbierania telefonów, a tym, ile mamy lat. Gen Z nie odbiera telefonów. Wolą pisać. Albo nagrać głosówkę, albo wysłać czasami na przykład rolkę na Instagramie, czy też TikToka. Z kolei im więcej mamy lat, tym częściej ten telefon odbieramy i tym mniej się go boimy, dlatego że jeżeli chodzi o Gen Z, to mówi się nawet o tak zwanym phone anxiety, a więc lęku przed telefonami. Dlaczego niektórzy wolą pisać zamiast dzwonić? Dlatego, że telefon i rozmowa przez telefon wymaga od nas większego zaangażowania i wysiłku, także emocjonalnego, a na wiadomość można odpisać, kiedy się będzie chciało. Czyli często nigdy. Jeżeli tutaj też są osoby, które bardzo szybko odczytują wiadomości, ale bardzo długo zajmuje mi odpisanie, to jesteśmy w tym razem. To by wyjaśniało, dlaczego grono znajomych się tak sukcesywnie zmniejsza.
1: Radio SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie 2. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
14: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCA, cel i assistance.
13: I to gdzie?
14: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
17: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
18: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
19: Teraz!
12: teraz waga cię, promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: Ładnie wam sąbrz zagrał. Potential przed godziną 14 w Radiu SK. Tam do przodu z tymi projektami. Wypychamy tak zwane ASAPy, zamieniamy spotkania na maile, którymi mogłyby być, gdyby ktoś ich nie wpisał w kalendarz, byleby szybciej udać się w kierunku domu. Po 14 i ja wam trochę nadam tempo tej pracy. Justin Bieber, Alex Warren, Velvet w SC.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczy jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
10: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. 27,99 za każdą sztukę.

0: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
1: Jakich ludzi?
0: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
1: Ojciec, nie to okno. To tu.
0: Gdzie?
1: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
0: I to tu?
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
3: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
4: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
12: Niebo nad Toruniem powoli zaczyna nam się przyjaśniać i gdzieniegdzie można już dostrzec kawałki błękitu. Opady deszczu raczej nie zepsują Wam dzisiaj planów, a wartości na termometrach osiągną do 17 stopni. Obecnie możemy odczytać okolice 13, a jutro w Toruniu czeka nas ocieplenie.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 14. Agata Chruściak. Zapraszam. Tymczasowy areszt po tragedii w Warmińsko-Mazurskiem. To po śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany. Jest decyzja w sprawie dwóch podejrzanych.
14: W stosunku do tych dwóch podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
13: Informuje Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie. Dwoma kolejnymi mężczyznami zajmie się jeszcze sąd, a śmierć 13-latka miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Chłopca znaleziono w ciężkim stanie na podmokłym terenie. Zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Najmłodszy z nich był pod wpływem alkoholu. Rozmowy od Brukseli po Pentagon i Biały Dom. Rząd stara się uzyskać informacje i wpływać na decyzje sojuszników z USA, zapewnia premier Donald Tusk. A chodzi o możliwą rezygnację z planu rotacyjnego przemieszczania 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
15: Polska odpowiada za bezpieczeństwo nie tylko własne, ale wielu innych państw całego kontynentu europejskiego. To wszystko każe mi wierzyć, że nasze spotkania i perswazje wobec amerykańskich sojuszników przyniosą efekt.
13: Stąd dzisiejsze rozmowy w Brukseli. Szefa Sztabu Generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie. Z kolei wiceministrowie obrony podczas wizyty mają w planach spotkania w Białym Domu, Pentagonie i Departamencie Stanu. 31 tyle lat ma średnio w Polsce kobieta, która rodzi pierwsze dziecko. To o 5 lat więcej niż 25 lat temu. A i tak Polki są wciąż jednymi z młodszych matek w Europie, podał Główny Urząd Statystyczny. Najwięcej kobiet urodziło w województwie mazowieckim. Najwięcej dzieci przychodzi na świat w lipcowe wtorki.
16: SK Toruń News.
17: Renata Grudzińska. Kampania Hate Stop w Toruniu. Prowadzi ją Centrum Rozwoju i Terapii i zachęca do udziału klasy 6-8. Rozmowy skupią się na przemocy rówieśniczej.
18: Chcielibyśmy, żeby uczniowie byli świadomi tego, co może się zdarzyć, kiedy właśnie podejmą się takich działań.
17: Mówiła Monika Kaźmierczak z Centrum Rozwoju i Terapii. Zajęcia są bezpłatne. Ruszyły już zapisy. Do końca maja mają zakończyć się prace na ulicy Sobieskiego w Toruniu. Wykonawca w najbliższym czasie zajmie się pracami porządkowymi, malowaniem oznakowania oraz nasadzeniami.
19: Ja właśnie z przejedzenia truskawkami zmagam się z bolącym brzuchem. Taka wiadomość dotarła na nasz eskowy messenger, co oznacza, że wszyscy ci, którym było szkoda kasy na truskawki, bo ciągle miliony monet, nie macie czego żałować, oszczędziliście także ból brzucha. Alex Warren za chwilę, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Kochani, nazywa się Velvet i dobrze zabrzmiała na antenie Radia SK. Chemistry, 17 minut po 14. 40% z Was właśnie w tym momencie udaje. Udaje zajętych w pracy. Ktoś to sprawdził, przebadał i już wiemy, że 40%, czyli co czwarta osoba, zamiast teraz pracować, to albo się loguje na różnego rodzaju komunikatory, żeby być aktywnym, albo przełącza się z okienka na okienko, albo chodzi szybko po miejscu pracy z jakimiś dokumentami, choć tak naprawdę nie ma nic do załatwienia, albo czasami też pisze maile po pracy, żeby pokazać swoje zaangażowanie. Po co? No po to, żeby szef uwierzył, że pracujemy. Ale wy zdajcie sobie sprawę, że takie udawanie, że się pracuje, wymaga praktycznie tyle samo wysiłku, co wykonywanie tej pracy. Ja tylko tak tutaj to zostawiam.
1: Radio SK. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99.

0: Teraz w wyprzedaży rocznika. B70 dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77 rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun Torital Toruń, ulica Poznańska 152.
1: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz idealnej kostki brukowej? Wybierz asortyment marki Drogbruk w firmie Rombruk. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, projekt gratis i aż 5 lat gwarancji. Zapraszamy Jedwabno 33 koło Torunia. Zadzwoń 531 900 254.
6: I po reklamie.

0: lecimy. Alan Walker, Mick, Dancing in Love. Można było polecieć w jakiś na przykład taniec, ale my lecimy w nieznane. I to dokładnie w nieznane, bo wciąż możecie oczywiście obstawiać, dokąd tym razem wylądujemy, jeżeli chodzi o nasz samolot w ramach akcji Odlot Ściśle Tajny, ale nic wam więcej powiedzieć nie mogę. Dlaczego? Bo sama nic nie wiem. Wiem, że będziecie wylatywać. Ostatni weekend maja. Wiem, że wyjazd będzie obejmował opcję all inclusive. Wiem, że potrzebujemy dwóch osób w ramach jednej wygranej, czyli można zabrać partnera, partnerkę, przyjaciela, przyjaciółkę, mamę, siostrę, brata, szwagra, no kogo tam chcecie. Ale poza tym to nie wiem nic. No wiem też, że lecą z wami Jankę, Skama i Wiktor. Jeżeli takie informacje wam wystarczą, żeby porwać się na tę przygodę, to pobieracie aplikację Radio SK, a tam szukacie wszelkich szczegółów na temat akcji Odlot Ściśle Tajny, no i potem naprawdę lecimy. Panic at the Disco, High Hopes, za chwilę.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Torunia, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na tcus.torun.pl. Zadanie finansowane z budżetu państwa, realizowane przez miasto Toruń.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
7: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Toruń, Polna 121. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Sprawdź jumparena.pl.
8: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi. Pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
9: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: To będzie ostatnia reklama. Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Toruń, ulica Ślusarska 6. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
11: I po reklamie.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: trochę cisza przed burzą.
1: Dobrze brzmi, ale być może za plecami czai się szef
0: z kolejnym zadaniem na dziś. Bojowym, jak tato w weekendy swego czasu.
1: Antor 54 Ultra. Talk to you. Za nami w Radiu SK przed 15, po 15 z uśmiechem wchodzą tłoni Pirowski i Pawełek i ratują ten wtorek, nawet jeżeli nie był najlepszy, tylko w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Już 31 maja w Toruniu odbędzie się największy w regionie zlot motocykli i pojazdów amerykańskich Power Show Toruń. To miejsce, gdzie czeka na Ciebie masa atrakcji. Nowoczesne oraz klasyczne pojazdy, których nie spotkasz na ulicach. Występy taneczne, strefy gastronomiczne, strefy dla dzieci, parada ulicami Torunia i pozytywnie zakręceni zlotowicze. Wpadnij na autodrom przy ulicy Fortecznej 11 w Toruniu i bądź z nami 31 maja od godziny 13. Organizatorzy BPA Power, Amcar, Toruń, Autodrom. Sponsor główny, Domy Expobud. Sponsorzy, DR Garage, Capral Car, X-Power Chip Tuning.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Beauty Medica.
18: Przed nami spokojne popołudnie w Toruniu. Chmury nad miastem odsłoniły kawałek nieba, a wartości na termometrach pną się w górę. I obecnie mamy już 14 stopni. Ciśnienie jest w normie, więc osoby wrażliwe na jego wartość mogą odetchnąć z ulgą. Jego poziom może się zmieniać pod koniec roboczego tygodnia.
17: Sponsorem programu był właściciel firmy Beauty Medica, oferującej depilację laserową, medycynę estetyczną i laseroterapię. Toruń Reja 20.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczna akcja na jeziorze Juksty koło Mrągowa. Już niemal 10 godzin trwają poszukiwania 18-latka, który wpadł do jeziora po wywróceniu się roweru wodnego. Jego trzem kolegom udało się wydostać na brzeg.
20: Grupa sonarowa na miejscu, grupa ratownictwa wodnego przeszukują metr po metrze.
19: Mówi Łukasz Wróblewski z tamtejszej straży. Mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego. Nowy węgierski premier już w Polsce, Peter Madzar, wylądował w Krakowie i tam rozpoczyna swoją pierwszą zagraniczną wizytę. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
0: Dzień dobry.
19: Powiedz, co zaplanowano na najbliższe godziny.
0: W stolicy Małopolski Peter Madziar zwiedzi Katedrę Wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Węgierska delegacja planuje też złożyć wieńce, między innymi przed pomnikiem Jana Pawła II. Węgierski konsulat ma również zorganizować konferencję prasową. Z Krakowa Madziar pociągiem pojedzie do Warszawy. Jutro w stolicy będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie wyruszy do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
19: Miał zachwycić, a stał się kością niezgody. Mieszkańcy osiedla Dolnośląskie w Bełchatowie nie chcą budowy wodnego placu zabaw w parku.
15: Betonowa inwestycja spowoduje, że to miejsce straci urok.
19: A lokatorzy okolicznych bloków chcą, aby magistrat wskazał inne miejsce.
21: Teraz my jesteśmy po prostu na etapie realizacji.
19: Odpowiada prezydent Bełchatowa Patryk Marian. Wodny plac zabaw ma być gotowy w połowie przyszłego roku.
22: SK Toruń News.
23: Renata Grudzińska. Duże inwestycje w specjalistycznym szpitalu miejskim w Toruniu. Placówka zapowiada, że w czerwcu pacjenci będą mogli korzystać z nowej pracowni tomografii komputerowej. Trwa też modernizacja oddziałów i poradni, a w planach jest również budowa lądowiska dla śmigłowców. Mural zrobiony na drutach? Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do Dziergania, który po połączeniu stworzy piękną kompozycję na dziedzińcu ratusza.
24: Na szydełku lub zrobione na drutach z włóczki kwiaty?
23: Mówi Elżbieta Dąbrowska. Swoje prace możecie przekazywać do końca maja.
25: Wrzuć na luz.
26: Wrzuć na luz.
25: Wrzuć na luz.
26: Na luz.
27: Dwie minuty po 15 wesce. Dajemy wam znać, że fajnie gramy. Oskar Cyms, daj mi znać. Zaczyna później Bibi Rexa i Faithless. Wpadnie też Carla Fernandez. No i przypomnijmy sobie absolutny klasyk, czyli Eiffel 65 i Blue Dabadi. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie we wtorek.

0: Kiedy powstawał ten numer, wszyscy byliśmy piękni, zdolni i młodzi, a teraz wciąż jesteśmy piękni i zdolni. Eiffel 65 i Blue Dabadi na antenie Radia SK już 14 minut po godzinie 15. Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek. Nie wierzę, że teraz na waszych twarzach nie pojawił się wielki uśmiech, gdy leciał Eiffel 65. Szczególnie pewnie jak jesteście w samochodzie, nie ma lepszego kawałka do samochodu jak ten. No a właśnie, dzisiaj sprawdziłem, że jest dzień mycia samochodu.
0: Świetny dzień mycia samochodów przy obowiązujących aktualnie prognozach pogody, które co rusz wskazują na albo przelotne, albo solidne opady deszczu.
1: Dlatego właśnie nie rzucajcie się wszyscy na mycie samochodów dzisiaj, bo wiemy jak to się kończy, później ta pogoda nagle się psuje. Ja mogę tutaj powiedzieć, że nawet nie wiedząc, że jest ten dzień, pojechałem umyć dzisiaj auto, więc jak będzie padać to na mnie, ale skoro nie mycie samochodów...
0: Można też zrobić taką starodawną metodę, mam taką koleżankę, która zamiast konkretnego prysznica stosuje instytucję podchlapki.
1: Podchlapki.
0: Już się nie przyjaźnimy, żeby była jasność. Można to zorganizować swojemu samochodowi.
1: To właśnie, jeżeli nie podchlapka auta, to co dzisiaj w planach macie, nagrywajcie nam głosóweczki na eskowym Messengerze. To bardzo proste, a uwielbiamy słuchać wasze głosy, tym bardziej, że w zamian mamy nasze eskowe prezenty, w tym nasz merch Pirowski i Pawełek.
0: Razem z Warsaw Saints przygotowaliśmy dla was tę kolekcję ubrań. Ona jest dla was dostępna w zamian za wasze wtorkowe historie. Za moment, jeśli chodzi o tę historię muzyczną, to napiszemy ją na nowo, razem z Damiano Dawidem i jego numerem zatytułowanym The First Time. Radio
2: SK. Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
6: Nie musisz.
5: Jak to nie muszę?
6: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
5: Oto Moto Lease?
6: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety, serwis, opony, OC, AC i assistance.
5: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
6: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
5: I to gdzie?
6: To tu. Oto Moto Lease.
7: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
8: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
9: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
10: Hej, co u ciebie?
11: Zapisałem się do TEB Edukacja.
10: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
11: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
10: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
11: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
10: Też bym tak chciała.
11: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Toruń, Lelewela 33.
10: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca. To będzie ostatnia reklama.
14: Auto Moto Festival. Największy na świecie zlot Mercedesów. Auta z ponad stuletniego okresu produkcji. Przejazdy super samochodami dla publiczności. Runda Mistrzostw Polski Car Audio. Symulatory, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Niedziela 24 maja. Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Więcej na www.ams-torun.pl.
15: I po reklamie.

0: wszystkich, którzy trwają po południu. Mamy takie oto trofea. Dawid Podsiadło.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A dzisiaj historia powtórzy się jak kiedyś z One Direction. Simon Cowell, być może kojarzycie tego brytyjskiego dżentelmena, brytyjskiego łowcę talentów, a przy okazji jurora brytyjskiego i amerykańskiego Mam Talent i X Factor. Tym razem znowu łączy chłopaków w boys band. Tym razem to nie Harry plus Zayn plus Liam, Lee, Louis i
2: Nile,
0: tak jest, a December 10,
2: tak jest. Siedmioosobowy skład tym razem i chłopacy grają łącznie na 14 instrumentach, tak więc uzdolnieni. Widziałem ich tak trochę przypadkowo na żywo i naprawdę mają w sobie sporo energii. Kto wie, może kiedyś dorównają One Direction. Sprawdźmy, co proponują w swoim nowym singlu Infinity 1, 2, 3.
0: Gramy December 10 na naszej antenie.

0: Ina i Hot w Radiu SK. 25 minut przed 16. No dobrze by było, żeby o tej porze roku prawie... No nieco ponad tydzień przed czerwcem było już hot, ale na razie jest jak jest. Pięknie was witamy porą popołudniową, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry. Ania chyba sobie życzy najbardziej, żeby było hot, posłuchajcie.
2: Dzisiaj w tak piękne popołudnie będę sadziła pomidorki w folii i na zewnątrz, żeby latem cieszyć się przepysznym smakiem swojskich pomidorków.
1: Tak jest, życzymy, żeby żadnych przymrozków nie było. A Pirowski, jak tam twoje działeczki i grządki już? Zaopiekowane?
0: Pawełku, u mnie to się nazywa balkon, ale pomidor.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
0: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
7: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
17: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
20: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
21: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
22: A właśnie, że pasuje.
23: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
24: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
25: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
26: Play. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
27: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Nowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
26: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
28: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
29: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
30: To będzie ostatnia reklama.
31: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. a tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
0: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Weekend Night to Jazzy w Radiu SK. Na zegarkach mamy 4 minuty do godziny 16.
1: Fajne rzeczy dzieją się wokół nas. Polak pobił rekord świata w 20-krotnym Ironmanie. Co to oznacza? O tym powiemy za moment w newsach SK o 16.
2: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
2: Rossmann.

0: Lata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
5: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
8: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
7: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
8: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji Ujacka.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
13: Ruch na toruńskich drogach jest już miejscami zagęszczony. Uważajcie za kółkiem na trasie na Toruńskie Rubinkowo. Dłużej może zająć też podróż przez ulicę Odrodzenia, Legionów i Polną. Kolejnym wyzwaniem będą też drogi wyjazdowe z Torunia, zwłaszcza w kierunku Lubicza i Grębocina.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji Ujacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Premier zabiera głos w sprawie Zbigniewa Ziobry i jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Chciałbym, żeby Amerykanie mieli precyzyjną wiedzę o zarzutach, które na nim ciążą, mówił Donald Tusk, a tym mają zająć się ministrowie.
15: Bardzo bym chciał, aby zarówno minister spraw zagranicznych, pan premier Sikorski, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, aby przedstawili naszym amerykańskim partnerom komplet informacji.
14: A to może być kluczowe w kwestii ewentualnej ekstradycji. Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Kijów przeprasza Tallin po tym, jak ukraiński dron został zestrzelony w Estonii. Rzecznik ukraińskiego MSZ Georgi Tychi napisał na portalu X, że to Rosja przekierowuje ukraińskie drony nad kraje bałtyckie, wykorzystując w tym celu środki walki elektronicznej. Jak dodał, Ukraina pracuje nad tym, by unikać takich incydentów. A rzeczniczka NATO poinformowała, że trwa już dochodzenie w sprawie zestrzelenia drona. Polak rekordzistą świata w 20-krotnym Ironmanie, Jurand Czabański ustanowił nowy rekord świata. Polak pokonał rowerem, biegając i pływając ponad 4,5 tysiąca kilometrów w czasie 412 godzin, 42 minuty i 27 sekund, deklasując historyczny rezultat z 98. Teraz, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, jedna z firm przekaże ćwierć miliona złotych na rzecz Fundacji Cancer Fighters.
16: SK Toruń News.
17: Renata Grudzińska. Kreatywni animatorzy kultury z Kujawsko-Pomorskiego poszukiwani. Trwają zgłoszenia do nagród Złotego Młynka. Kto może o nie zawalczyć?
18: Animują życie i wpływają na społeczną zmianę.
17: Mówi Łukasz Wodarski, dyrektor WAK-u w Toruniu. Zgłoszenia do 14 czerwca. Drifterki na toruńskim motoparku. Tak możecie spędzić weekend pod znakiem motoryzacji. Mówi Kamila Pałka-Bójkowska, organizatorka Drift Girl Camp.
9: Można coś zjeść, pooglądać drifty, pojeździć z dziewczynami na driftach.
17: To w sobotę i niedzielę od 9 do 19.
19: Wrzuć na luz!
20: Już 2 minuty po godzinie 16, dzisiaj wtorek, a za moment Justin Bieber i Nicki Minaj, potem Kygo i Selena Gomez, będzie Blotka i Smash Mouth, a zatem numer wprost ze Shreka. Pięknie was witamy i zapraszamy, tu Pirowski.
21: Tu Pawełek, dzień dobry.
20: Dzień dobry, dzień dobry.

0: Numer ze Szreka od dwóch Szreków. Pięknie witamy, Pirowski, Pawełek i Smash Mouth. I'm Believer na naszej antenie już kwadrans po 16.
1: Bardziej Szrek i osioł, tylko musimy jeszcze ustalić, który Szrekiem, a który osłem.
0: No to właśnie, Pawełku, gdybyś miał tak ustalić, który z nas jest Szrekiem, a który osłem,
1: nie
0: chciałbyś pełnić, Pawełku, dwóch funkcji. Ja mogę zostać Lordem Farquadem na przykład.
1: A nawet jesteś do niego troszkę podobny.
0: Naprawdę,
1: ci,
0: no? Pawełku, a nie wyłączyć ci kurna mikrofonu?
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
4: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Pebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok, a do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: I po reklamie.

0: Armin Van Buren, Come Around Again w Radiu SK. Już 28 minut po 16, a my pięknie Was witamy.
1: Tu Pirowski i Pawełek,
0: dzień dobry,
1: a Armin Van Buren to nasz nowy kolega z pracy, czeka na Was w każdy piątek od 22 w SK Live Remix, które zaczyna się jak zawsze o 20 w piątki.
0: Powiedziałeś, Pawełku, że Armin Van Buren czeka o 22, bo program zaczyna się o 20.
1: Tak.
0: To albo się typ spóźnia i nie zdążyłeś, bo jeszcze uścisnąć dłoni, albo coś się nie zgadza w zeznaniach.
1: Po prostu Armin to jest gwiazda, więc on pracuje tylko godzinkę, prawda?
0: To akurat dlaczego ty 22. przychodzisz, Pawełku, aż na 3? Bo powinniśmy na 6, 8. Beyoncé, Halo. Gramy Wam już teraz ten piękny numer na naszej antenie. Jeszcze halo do Was zrobimy dzisiaj parę razy. Bausa Magnetic to za moment już czeka w kolejce.

0: Bausa. Magnetic na antenie Radia SK już 25 minut przed 17. Dzień dobry, witamy, Pirowski Pawełek w waszych głośnikach.
1: I wasze głosóweczki w naszych uszach teraz, Żaneta.
2: No hejska, kochani moi mili, pozdrawiam was serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
2: Co ja dzisiaj? Dzisiaj jest wtorek, no to już nie jest poniedziałek, ale jednak byłam
0: no
2: z dwójką dzieci u ortodonty, oczywiście prywatnie. No i troszeczkę mi na posmutniała, także może ślicznie poproszę jakiś piękny, mały prezencik na pocieszenie. Pozdrawiam.
0: Czyli było płacone tam.
1: Ja myślałem, że po wyjściu od ortodonty jednak mina i uśmiech są do góry, a nie
0: to prawda,
1: na smutno.
0: Ale musiałeś dawno nie być u ortodonty, Pawełku. Tam za każdą literkę tego zawodu jest co najmniej stówka. Że ma 9 liter ortodonta, to jest 9 stów na wejściu. Radio SK. Zauważyłeś, że podobnie jest w radiu? Zobacz, DJ ma 2 literki i wszystko się zgadza.
3: Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
10: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
11: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: Doktorze, syn znowu kaszle.
13: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
12: Co mogę zrobić?
13: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
14: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
15: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
18: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
17: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
18: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
19: I po reklamie.

0: na mnie jest wszystko jedno i na pewno wszystko źle też nie jest. Odkąd macie Radio SK LOR na naszej antenie, a na zegarkach 4 minuty do 17. Trzymamy kciuki za wasz bezpieczny powrót do domu.
1: Za chwilę newsy w SC, w nich sporo o załamaniu pogody, które nadchodzi w niektóre rejony Polski, a tuż po 17 ujawnimy ostatniego headlinera festiwalu Rap Stacja. Bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
3: Zdobywaj nowe kompetencje w wyższej szkole biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Męska rzecz. Marcus Care. Największy salon mody męskiej w centralnej Polsce. W ofercie garnitury dla ósmoklasistów, maturzystów, komunie, wesela i inne okazje. Dla panów młodych kolekcja ślubna. Aż 20 rodzajów smokingów w różnej kolorystyce. Przeróbki krawieckie gratis przez 2 lata od zakupu. Profesjonalna obsługa dobierze buty i dodatki. Zawsze atrakcyjne ceny i promocje. Toruń, Szosa Lubicka 137 z dużym parkingiem pod salonem. Zapraszamy. Marcus Care.
5: Szukasz stabilizacji i miejsca, gdzie docenią Twój fach w ręku? Firma Zamef w Toruniu zatrudni doświadczonego tokarza frezera. Oferujemy stałe zatrudnienie, stabilne warunki i pracę w zgranym zespole. U nas liczysz się Ty i Twoje doświadczenie. Nie czekaj na lepszą okazję. Ona właśnie się pojawiła. Dołącz do Zamef w Toruniu. Szczegóły pod numerem 502 569 876. Zamef. Stawiamy na solidnych fachowców.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Beauty Medica.
15: Do 7 stopni obniży się temperatura w Toruniu w nocy, a jutro w ciągu dnia czeka nas do 22. Synoptycy zapowiadają pochmurny poranek, ale w dalszej części dnia niebo nad Toruniem nam się rozpogodzi. Choć niewykluczone są także burze. Deszczowy klimat może nam o sobie przypomnieć również w piątek.
14: Sponsorem programu był właściciel firmy Beauty Medica, oferującej depilację laserową, medycynę estetyczną i laseroterapię. Toruń Reja 20.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Grozi im długoletnie więzienie. Na razie za kraty idą na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla 4 mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. To po dramatycznych wydarzeniach w weekend. Na linii Olsztyn i nasza reporterka Anita Zalewska, która śledzi sprawę.
17: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Tragedię nad jeziorem miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednio bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty.
16: A według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Uwaga na gwałtowne załamanie pogody. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. To dla 9 województw. Mowa o części m.in. województw mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego.
0: Miejscami prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę.
16: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Może też spaść grad, a alerty burzowe obowiązują dziś do 23. W gnieździe Ofelii i Oriona wykluło się 5 piskląt. Zdaniem ekspertów to rzadkość i ogromny sukces. Życie czarnych bocianów możecie podglądać dzięki transmisji online Lasów Państwowych i Uniwersytetu Łódzkiego.
18: SK Torun News.
19: Renata Grudzińska. Nowy park kieszonkowy w Toruniu. Tym razem powstał na chełmińskim przedmieściu.
20: Każdy, kto odwiedzi park, jest w stanie zobaczyć, przeczytać o Chełmiące z perspektywy Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej.
19: Mówiła Justyna Kardasz, prezeska Stowarzyszenia Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam. Otwarcie parku już w sobotę. Przed nami kolejna rodzinna wyprawa z PTTK. W sobotę mieszkańcy Torunia i regionu będą mogli wybrać się na pieszą wycieczkę do Papowa Toruńskiego. Trasa będzie liczyć około 8 km, a szczegóły na torun.pl.
21: Wrzuć na luz!
22: Wrzuć na luz!
23: Wrzuć na luz!
24: Radio SK. Wrzucamy na luz 2 minuty po godzinie 17, ale otwieramy tę godzinę ważną informacją, ważną dla wszystkich fanów muzyki.
25: Rap Stacja Festiwal ogłasza właśnie swojego ostatniego headlinera i jest to, uwaga, uwaga, Mata. On już w Sławie pojawi się między 8 a 11 lipca tego roku.
24: Nie tylko w Sławie, bo także na naszej antenie już teraz startuje 17, a my pięknie witamy. Tu Pirowski
25: i Pawełek.

0: New Mieli Golding, Don't Want Your Love. Na antenie Radia SK już 14 minut po godzinie 17, a ten cichy śpiew śmiechu zaprezentowała nam jedyna polska prawdziwa gwiazda, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani Jadziu. Z nami Pawełek Gipirowski. A co takiego śmiesznego się wydarzyło, pani Jadziu? Bo
1: tak jest, panie generale.
0: A dlaczego, panie generale?
1: Rozkazujesz nam jak generał.
2: W końcu ktoś to głośno powiedział,
1: nie?
2: Jadziu.
0: Nie, ewentualnie jak podporucznik może.
1: Dobra, niech będzie generał.
0: Witamy bardzo pięknie, pani generałowa po prawej stronie. My zapraszamy serdecznie na zabawę Co Pawełek trzyma w ryjku? Dzisiaj przedmiot, no, na pewno naruszony zębem czasu. Pytanie tylko, czy czasu. Retro.
2: Jadziu, to ty podpowiadaj, wydzwońcie 664 402 302. Ja wkładam przedmiot do ryjka. I już jestem gotowy.
1: Przykłada się do ucha i słychać dźwięki.
3: A, to super, bo włożyłem do ryjka zamiast do ucha.
0: I słyszysz dźwięki?
1: Ale
3: nie słyszę.
1: To co masz w ryjku, to się przykłada do ucha.
0: No właśnie, Pawełek pomylił otwory. Czasem mu się to zdarza, z tego co wiem. Zapraszamy serdecznie, 664-402-302. Dzień dobry.
3: Tak, bardzo zabawny, Jadziu, tak? Bawi się?
1: Absolutnie.
3: No, super.
0: Halo? Dzień dobry, witamy.
4: 302, dzień dobry.
5: Tak, bardzo zabawny, Jadziu, tak? Bawi się?
0: Tak, tu pani...
3: Tak, ścisz radio.
0: Tak, będzie łatwiej ze ściszonym radyjkiem.
3: No nie damy rady jednak, tutaj spróbujmy z drugiej strony. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Kogo
4: dzień
0: witamy? Dobry. Cześć.
4: Cześć, Dawid z tej strony.
0: Dzień dobry, Dawidzie. Dzień dobry, witamy pięknie. No próbuj, jesteśmy ciekawi twoich pytań.
4: Chciałem się spytać, czy to jest coś z nadmorza?
1: Nie. Absolutnie nie.
4: Absolutnie.
3: Bezpośrednio z nadmorza to nie...
4: Myślałem, że to jest muszla.
0: Muszla.
3: Nie.
0: Nie, niestety to nie jest muszla, to coś innego jednak. Raczej używane w domu i to kiedyś chyba. No bo teraz już tak coraz rzadziej.
3: A używasz teraz jeszcze?
0: Czy co ugryzło?
3: Używasz jeszcze teraz?
0: Czy ja używam?
3: No.
0: Ale czego, czy używam?
3: Tego przedmiotu.
0: Czego? Silikonu?
3: Przedmiotu.
0: Przedmiotu. Tego nie używam, Pawełku.
1: Jeszcze, jak nie zapłaciłeś, to nie działało.
0: Że jeszcze raz?
1: Jak nie zapłaciłeś rachunku, to nie działało.
0: Panie Jadziu, w tej kwestii nic się nie zmieniło na świecie.
6: Autopromocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny. Tylko w Radiu SK. Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Autopromocja.
7: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
11: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Toruń, Polna 121. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Sprawdź jumparena.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
14: I po reklamie.

0: Swedish House Mafia, Wait So Long. Grawam Radio SK pół do szóstej, ale gramy też w zabawę Co Pawełek Trzyma w ryjku w naszym studiu. Najprawdziwsza, jedyna w swoim rodzaju, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pirowski razem z wami, witamy pięknie, rozpoczynamy drugą rundę i muszę powiedzieć, że przyszła dobra odpowiedź SMS-owo do nas. Ktoś już wie, co trzymasz w ryjku.
1: Tylko żeby ta dobra odpowiedź się do nas dodzwoniła.
0: Oczywiście. No zapraszamy właśnie. Bardzo serdecznie.
2: Dzwońcie 664 402 302, a Jadzia wam przypomina, co wiemy o tym przedmiocie. Aha.
1: Najpierw już zapomniałam.
0: No właśnie. Starczy popatrzeć, Paweł, jak trzyma to w ryjku.
3: Zerknij sobie.
1: No. Przekłada się to do ucha. Aha. I słychać dźwięki.
0: Aha. I nie jest to muszla, taka
1: nie
0: była propozycja w rundzie pierwszej. A zatem co to takiego może być? Odpieramy pierwsze połączenie w tej rundzie do wygrania elementy z naszego popołudniowego merchu. A zatem ciuszki, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Kogo witamy?
4: Ola.
0: Cześć Oleńko, witamy bardzo pięknie. Próbujesz strzelić, czy próbujesz najpierw z pytaniami?
4: A można jeszcze raz poprosić, jakie były podpowiedzi?
0: Podpowiedzi były następujące, że przykłada się to do ucha i słychać dźwięki, ale nie jest to muszla z nadmorza. Mm-hmm.
4: Czy jest to duże?
3: No, takie bym powiedział spore, całego do ryjka na pewno bym nie zmieścił. Całej.
4: Czy są to słuchawki?
0: Ajajajaj, dobre typowanie, ale nie jest to dobra odpowiedź. Szukamy dalej. Pani Jadziu, może coś jeszcze podpowiemy, bo z niego coś wyrasta tutaj.
3: Co ty
0: z niej nawet.
1: Przewód, włącza się
5: Dzień
1: go do
5: dobry.
1: Takiego...
5: Gniazdka.
0: Tak. Dobrze.
3: I też można powiedzieć, że kiedyś, no mówiłaś, że jak się nie opłaciło
1: rachunku.
3: Jak
1: się nie opłaciło rachunku, to nie działało.
3: Odcinali, no właśnie.
0: Kogo witamy?
5: Robert.
0: Robercie, no.
5: Cześć. Dobra, to pewnie to nie, będzie...
0: Robert, poczekaj, nie słyszeliśmy odpowiedzi. Telefon składa się z kilku elementów, a tu mamy jeden element połączony z drugim elementem, ale trzeciego nie ma. To taki
3: ten
0: tylko
3: końcowy, taki, który do ucha idzie.
5: Słuchawka z telefonu stacjonarnego.
1: To ta dobra odpowiedź się do nas dodzwoniła.
5: Nie.
0: Gratulujemy, Robercie, bardzo, bardzo serdecznie. Tak z ciekawości, ty jeszcze telefonu stacjonarnego używasz, czy to już przeżytek przeżytków?
5: Nie używam, ale ja jeszcze z tych czasów, gdzie używałem.
0: A, elegancko. To podobnie jak my. Nie wiem, czy się smucić, czy cieszyć. Gratulujemy, Robert, bo wygrywasz dzisiaj analogowe nagrody, a zatem bluza, t-shirt albo skarpetki z tekstami z twoich ulubionych piosenek będą za moment twoje. Radio SK. Kuba i Kuba, stygnie lato, według panów. Według nas jeszcze się nie zaczęło, patrząc na to, co się
2: nie
0: dzieje za oknem.
2: Nie ma co stygnąć.
0: Pani Jadzia stygnie po naszym spotkaniu, ja to widzę. Pa, Jadziu, kocham cię. Wyjdziesz za mnie? Chyba się zgodziła.

0: jeden z moich ulubionych numerów Stromae. Papa Ute.
1: Tak. Tak, tak śpiewa Stromae.
0: Już przestał to być mój ulubiony numer, Pawełku, akurat z całego katalogu Stromae, a znajdę se inny.
1: To był ulubiony numer Pirewskiego, to za chwilę mój ulubiony i to się długo nie zmieni, Damiano Dawid, Born with a Broken Heart.
0: A my liczymy, że kolejne hity, które zagramy, też będą waszymi ulubionymi.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
10: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
11: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors słyszycie na falach Radia SK 5 minut przed godziną 18.
1: Rumors, czyli plotki, i my w sumie już nasze plotkowanie popołudniowe na dzisiaj kończymy. Wracamy do was jutro po 15. No a po 18 to oczywiście Wesce, zawsze imprezka. A jak imprezka, to kto?
0: No Pawełku, zmuszasz mnie teraz do plotkowania. To już nie wiem w takim razie, w którą stronę. Michał Hanczak, zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
4: Już 31 maja w Toruniu odbędzie się największy w regionie zlot motocykli i pojazdów amerykańskich Power Show Toruń. To miejsce, gdzie czeka na Ciebie masa atrakcji. Nowoczesne oraz klasyczne pojazdy, których nie spotkasz na ulicach. Występy taneczne, strefy gastronomiczne, strefy dla dzieci, parada ulicami Torunia i pozytywnie zakręceni zlotowicze. Wpadnij na autodrom przy ulicy Fortecznej 11 w Toruniu i bądź z nami 31 maja od godziny 13. Organizatorzy BPA Power, Amcar, Toruń, Autodrom. Sponsor główny, Domy Expobud. Sponsorzy, DR Garage, Capral Car, X-Power Chip Tuning.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Torunia, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na tcus.torun.pl. Zadanie finansowane z budżetu państwa, realizowane przez miasto Toruń.
7: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
14: 22 stopnie. Tyle zobaczymy na toruńskich termometrach jutro w ciągu dnia. Przygotujcie się na ocieplenie, ale synoptycy wskazują też szansę na burzę. Poranek przywita nas z zachmurzonym niebem, a popołudnie w Toruniu będzie już raczej pogodne. Zmianie może ulec też ciśnienie w Grodzie Kopernika. Jego poziom wzrośnie.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny finał poszukiwań młodego mężczyzny na jeziorze Jukst. W wodzie znaleziono ciało 18-latka. Do wypadku doszło o poranku. Rower wodny, którym płynęło 4 maturzystów, wywrócił się. 3 mężczyzn przeżyło. Od rana trwały poszukiwania 4 z nich. Szef MON-u po pilnym łączeniu z szefem Pentagonu, Władysław Kosiniak-Kamysz, rozmawiał telefonicznie z Petem Hexetem. Otrzymał zapewnienie, że zaangażowanie USA w obronę Polski się nie zmienia, a wcześniej Pentagon zapowiedział wycofanie żołnierzy z Niemiec.
16: SK Sport News.
15: Turniej w Sosnowcu i Katowicach, pierwszym sprawdzianem polskich siatkarzy. Jutro w ramach turnieju towarzyskiego Polska zagra z Serbią, a Bułgaria z Ukrainą. Z kolei na sobotę, na zakończenie turnieju, zapowiedziano spotkania Polska, Bułgaria i Ukraina, Serbia. Święto koszykówki w centrum stolicy od 1 czerwca w Warszawie. Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Impreza będzie niezwykle widowiskowa. Odbędzie się na placu Defilad, gdzie trwa budowanie boiska i strefy kibica.
16: SK Torun News.
17: Renata Grudzińska. Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu otwiera drzwi dla mieszkańców. W programie m.in. warsztaty i konsultacje z doradcami zawodowymi. To już jutro w godzinach od 8.30 do 13.00. Robert Małecki, patronem toruńskiego biegu z książką. Ten już 24 maja, mówi Kinga Namera-Czechowska.
18: Zawodnicy, którzy będą biegli z kryminałem Roberta Małeckiego, będą mogli liczyć na dodatkowe nagrody.
17: Zapisy nadal trwają, a bieg nosi tytuł Po tropach do celu.
16: Impreska.
19: Impreska.
16: Impreska.
19: Impreska.
16: Impreska. Chciałem sobie podładować telefon. Mamy tutaj pod stołem kontakt i w ogóle nie mogę tam trafić. Świetny początek programu, naprawdę. Ale mam nadzieję, że z wami będę w kontakcie. 2 minuty po 18:00, Hanczak z tej strony. Zaczynamy imprezkę. Dracula na dobry początek.

wspomniałem, że muszę sobie podładować telefon i już podłączyłem, ładuję, bo ten telefon to mi się dzisiaj przyda. Za chwilę wam powiem do czego. Sombr 12 to 12 na antenie Radia SK w Imprezce. No właśnie, dzisiaj mamy Dzień Dobrych Uczynków i tak sobie pomyślałem, że no nie jestem w stanie wam wszystkim we wszystkim pomóc, ale możemy ten Dzień Dobrych Uczynków przekuć w Dzień Dobrych Wiadomości, Dzień Dobrych Wyrazów, Dzień Komplementów być może i mam dla was taką propozycję. Będę do was dzwonił i będę wam mówił miłe rzeczy, jeżeli ich potrzebujecie oczywiście. I tak sobie po prostu miło pogawędzimy. Jedyny warunek jest taki, że muszę wiedzieć, do kogo dzwonić, więc jeżeli ktoś chce, to zostawia na Messengerze Radia SK namiar na siebie, no i może ze dwa zdania opisu swojej osoby, żebym też wiedział, jaki to ma być komplement albo w jakim kierunku ta rozmowa powinna się ułożyć. Zapraszam. Zobaczymy, czy będziecie ode mnie odbierać w ogóle, bo może się okaże, że za chwilę się odbije od zajętej linii albo wyłączonego telefonu. Tak też czasami bywa. Messenger Radia SK do waszej dyspozycji. Czekam na chętnych, a tymczasem gram wam kolejne hity w Imprezce. Zagram teraz taki, który większość z was rozpozna po jednej nutce i od razu skojarzy naprawdę z imprezowymi historiami. Tak jest, to Pitbull w Imprezce już teraz.

0: Przecież podejrzewam, że to jest dzień jak co dzień u ciebie.
1: Dokładnie, naprawiam ekspresy do kawy, więc jestem zbawicielem ludzi.
0: A ja myślałem, że rozmawiam z ratownikiem medycznym i mi tu powiesz, że dzisiaj 10 udanych resuscytacji i paru pacjentów dowiezionych na czas tam, gdzie trzeba. No dobrze, dobrze, ale powiem ci, że rzeczywiście, zwłaszcza dzisiaj, jako osoba, która się huśta z tym ciśnieniem dosyć mocno, wypiłem 4 kawy, więc gdybym miał zepsuty ekspres, no to naprawdę byłoby źle. Także absolutnie komplement dla ciebie to, że jesteś super bohaterem, który nie nosi peleryny, ale za to nosi torbę z narzędziami do naprawy ekspresów do kawy.
1: Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za komplement.
0: Kuba, bardzo proszę. No wiesz, karma wraca, jak to mówią. No i kawa czasami też. Ale Say Nate Smith za chwilę.
2: Reklama. Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
3: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
4: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Pebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606-404-370 i na transbruk.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
8: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
7: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
8: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
9: I po reklamie.

0: Fuka i Vito Bambino w imprezę w Radiu SK. Zabiorę cię tam. No właśnie, SK zabiera was tej wiosny i tego lata na najlepsze koncerty, najlepsze festiwale. Fukaj na przykład będzie obecny podczas Rap Stacji, jubileuszowa 10. edycja w lipcu w Sławie. No i oprócz Fukaja tam cała śmietanka polskiego hip-hopu. Z zagranicy też na przykład pojawi się Busta Rhymes, ale od dzisiaj wiemy również, że w Sławie na Rap Stacji zagra Mata. No i na pewno Kiss Camp Odry w roku na pewno też się pojawi. Także słuchajcie nas uważnie, żeby zdobyć bilety, bo oczywiście, że będziemy mieli.
1: Autopromocja.
2: Legenda.
3: Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Live. Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
8: Masz Allegro Smart? To

0: Alexa i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Pebek zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606-404-370 i na transbruk.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
6: I po reklamie.

0: bardzo dobre muzyczne danie przed 19 w imprezę Even Hollow. Nie wiem, czy jeszcze przed kolacją, czy już po kolacji, czy dzisiaj na obiad był ziemniak, ale czytam, że ruszyła taka kampania promocyjna promująca ziemniaki, ponieważ podobno coraz mniej ziemniaków jemy. Polski ziemniak, bohater każdego obiadu, tak nazywa się ta kampania. Ja jestem człowiek ziemniak, można powiedzieć, mogę jeść wszystko z ziemniaków w każdej postaci i nawet wymyśliłem hasło do tej kampanii. To hasło powinno brzmieć: ziemniaczki zjedz, mięsko możesz zostawić.
1: Reklama. Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79. Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Pebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606-404-370 i na transbruk.pl. Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
2: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
1: Szukasz stabilizacji i miejsca, gdzie docenią twój fach w ręku? Firma Zamef w Toruniu zatrudni doświadczonego tokarza frezera. Oferujemy stałe zatrudnienie, stabilne warunki i pracę w zgranym zespole. U nas liczysz się ty i twoje doświadczenie. Nie czekaj na lepszą okazję. Ona właśnie się pojawiła. Dołącz do Zamef w Toruniu. Szczegóły pod numerem 502 569 876. Zamef. Stawiamy na solidnych fachowców.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj.
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
6: Toruń, Lelewela 33.
5: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Automoto Festival. Największy na świecie zlot Mercedesów. Auta z ponad 100-letniego okresu produkcji. Przejazdy super samochodami dla publiczności. Runda Mistrzostw Polski Car Audio. Symulatory, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Niedziela 24 maja. Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Więcej na www.ams-torun.pl.
9: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak.
10: Toruń na czasie.
11: Marta Łazarska, sobota i niedziela na motoparku jak najbardziej. Drift Girl Camp to pokazy driftów, na które nie tylko panie mogą czuć się zaproszone. W planie strefa driftu, aut klasycznych, tuningowych, wyścigowych i strefa motocykli. A w niedzielę od rana możecie wybrać się jeszcze na zwiedzanie dworu Artusa. To okazja, żeby zobaczyć miejsca na co dzień niedostępne dla odwiedzających. Startujemy o godzinie 12.
1: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Toruń, Królowej Jadwigi 20.
9: muzyką się żyje.
0: Bangaranga. To słowo powtarzane ostatnio przez fanów Eurowizji. No i my w Imprestę też za kilka chwil będziemy mieli Bangaranga, bo zagram wam ten hit. To jest tytuł zwycięskiej piosenki Bułgarii. Dzisiaj w Sofii oficjalna impreza na cześć Dary, czyli wokalistki, która w sobotę wygrała konkurs. W centrum miasta trwa plenerowy koncert. Dała nam powód do dumy narodowej. Pokażmy jej, że cała Bułgaria stoi za nią murem. Tak władze Sofii napisały w zaproszeniu na dzisiejszą imprezę. Hips Don't Lie. Ten hit Shakiry też na pewno rozgrzeje nas w Imprestę za kilka minut, no a sama Shakira ma powody do tańczenia z radości, bo po latach walki oczyszczono ją z zarzutów. Hiszpański urząd skarbowy oskarżał ją o oszustwa podatkowe. Ta historia dotyczy 2011 roku. To wtedy Shakira miała unikać płacania podatków. Okazało się jednak, że tamtejszy fiskus nie był w stanie dowieść, że artystka mieszkała i robiła interesy w Hiszpanii przez więcej niż pół roku. Doliczono się 163 dni, brakło więc 20. W związku z tym sąd oczyścił Shakirę i nakazał urzędowi zwrot poniesionych kosztów postępowania i nałożonych kar finansowych, i to z odsetkami, dlatego na konto artystki trafi około 60 milionów euro.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
1: Imprezka.
0: Gdybym osobiście znał Shakirę, to bym powiedział, że za jej dzisiaj imprezkujemy, no ale niestety jeszcze takich znajomości nie mam. Na szczęście ja was troszeczkę znam, wiem, jakie hity lubicie. Kungs, Theophilus London i Galaxy na przykład. Wiem, że sporo osób lubi ten hit, więc zagram już teraz. Wiem też, że sporo z was mnie również zna, ale jak ktoś nie kojarzy, to nazywam się Hanczak. Dobry wieczór, to Imprezka.

0: Teddy Swims i jego kapitalny wokal na antenie Radia SK to Bad Dreams, ale teraz zupełnie zmienimy klimat. Od razu uprzedzam.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo w imprezie będzie obiecywane Bangaranga, czyli hit, który zwyciężył Eurowizję w ostatnią sobotę. Hit prosto z Bułgarii od niejakiej Dary, bardzo popularnej tam piosenkarki, która dzisiaj jest bardzo głośno witana oficjalnie na głównym placu, głównym rynku Sofii. Co to ta Bangaranga? No to jest moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu, tak mówiła Dara. Mówiła też, że kiedy życie staje się przerażające, nie martw się, tylko bądź Bangaranga. Nie mylić się z Bunga Bunga, bo to są zupełnie inne kraje i zupełnie inne słowa i zupełnie inne znaczenie. No dobra, no to odpalamy Bangaranga w imprezce.

0: Gips i spółka z numerem WIN na antenie Radia SK. Za kilka chwil sprawdzimy, kto win, kto dzisiaj wygra zabawę, w której jest tylko jedno pytanie. Ale może wygrać tylko ta osoba, która znajdzie więcej odpowiedzi. Czy będzie to dziewczyna? Czy będzie to chłopak? No zobaczymy, kto się zgłosi. Czekam na wasze zgłoszenia albo SMS-owe.
1: 664 402 302.
0: Albo na Messengerze Eski. Zostawcie namiar na siebie. Za chwilę się bawimy. Za chwilę też Carly Rae Jepsen, a wcześniej Bebe Rexha i Faithless, New Religion.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
5: Reklama. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
8: Hej, co u ciebie?
9: Zapisałem się do Teby Edukacja.
8: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
9: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
8: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
9: W Teby Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
8: Też bym tak chciała.
9: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Toruń, Lelewela 33.
8: Teb Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Męska rzecz. Markus Kerr. Największy salon mody męskiej w centralnej Polsce. W ofercie garnitury dla ósmoklasistów, maturzystów, komunie, wesela i inne okazje. Dla panów młodych kolekcja ślubna. Aż 20 rodzajów smokingów w różnej kolorystyce. Przeróbki krawieckie gratis przez 2 lata od zakupu. Profesjonalna obsługa dobierze buty i dodatki. Zawsze atrakcyjne ceny i promocje. Toruń, Szosa Lubicka 137 z dużym parkingiem pod salonem. Zapraszamy. Markus Kerr.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Pebek zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
13: I po reklamie.
1: Eska.

0: To piosenka, to hit. Jak ten Sobr to robi, to nie wiem. Potential, to jest jego nowość na antenie Radia SK. 16 minut nam zostało do 20. Potencjał czuję w Paulinie i w Damianie, naszych słuchaczach. Cześć, witajcie.
1: Cześć.
0: Super, że jesteście. Niestety jedno z was tylko może wygrać tę grę. Za chwilę zadam wam jedno pytanie wspólne. Odpowiadacie na zmianę, podając po jednej odpowiedzi. Trzeba po prostu szybko odbijać piłeczkę, szybko się orientować, no i poprawnie odpowiadać. Jasne?
2: Jasne.
0: Zobaczymy, kto dłużej wytrzyma w tej grze. A że mamy sezon komunijny w pełni, na szczęście ja w tym roku na żadną komunię nie zostałem zaproszony, co jest dla mojego portfela zbawieniem, no to zadam pytanie. No właśnie, co jest częstym prezentem komunijnym? Paulina.
2: Medalik.
0: Damian.
3: Rower.
0: Paulina.
2: Zegarek.
0: Damian.
3: Hulajnoga.
0: Paulina. Paulina, no,
2: Pismo Święte.
0: Damian.
3: Różaniec.
0: Paulina.
2: Krzyżyk na chwilę.
0: I czas minął trochę za długo. Ale że żadne z was nie powiedziało o kopercie z pieniędzmi, powiem wam szczerze, że mnie zaskoczyliście. Z drugiej strony żadne z was też nie powiedziało o operacji nosa. Albo operacji plastycznej uszu. Damian, wygrałeś.

Ostatnio usłyszałem od kogoś: o, fajny jest ten nowy numer Maćka Musiała. Od razu prostuję, Maciek Musiał, a Maciek Musiałowski to dwie różne osoby. Maciek Musiał też aktor, też pewnie czasem śpiewa, czasem też reklamuje bieliznę, ale to nie on. Maciek Musiałowski nagrał Florę, którą przed chwilą wam zagrałem na antenie Radia SK. Maćka możecie kojarzyć na przykład z duetu z Julią Wieniawą, albo aktorsko z filmu Sala Samobójców Hejter. Flora, nowość na antenie Radia SK przed 20, a za kilka chwil m.in. Justin Bieber i Nicki Minaj. Wcześniej będę miał bilety na pewien koncert, który za kilka dni w Warszawie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
7: Sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
10: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
9: O, pyszna zapiekanka.
10: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
9: To rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Pebek zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak.
4: Toruń na czasie.
5: Marta Łazarska, po pocztówkę nie trzeba wybrać się do obcego kraju. Możecie ruszyć do Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Jutro o godzinie 13:00 trzecia edycja międzynarodowego projektu artystycznego, który ukazuje małe formy graficzne, właśnie pocztówki. A tematem przewodnim jest kosmos. Do zobaczenia pracę z 11 krajów. Jutro z kolei o 20:00 możecie wybrać się do klubu NRD. Tam Toruńska Orkiestra Improwizowana i Maria Kempisty.
3: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Toruń, Królowej Jadwigi 20.
6: Muzyką się żyje.
7: Następna stacja, Warszawa i Stadion Narodowy. To tu w piątek i sobotę wystąpi Taco Hemingway w ramach swojej tegorocznej trasy. Po poprzednich występach wiemy już, że możemy spodziewać się dużego show opartego przede wszystkim na albumie Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły. To z tego albumu pochodzą takie kawałki jak Frascati czy Zakochałem się pod apteką, ale starsze hity na koncertach też się pojawiają. No i tu dochodzę do najważniejszego. Mam dla was bilety na sobotni koncert Taco na Narodowym. Szukam więc największego fana rapera, który jakimś cudem nie ma jeszcze biletów na koncert. Zgłoszenia na Messengerze Radia SK właśnie teraz, tylko zostawcie numer telefonu. Na kawałki Taco można głosować w Rap 20 Radia SK, ale wczoraj numerem 1 był kawałek BDS-a i Mai Mecan, ten bardzo ważny, charytatywny kawałek. Ciągle tutaj jestem, czyli Dis na Raka wrócił na pierwsze miejsce tej listy. Każde zagranie tej piosenki to tantiemy na rzecz Fundacji Cancer Fighters, więc głosujcie dalej. Lista w każdy poniedziałek po 23 w Radiu SK, a głosowanie i notowanie do sprawdzenia na sk.pl.
6: Impreska. Impreska.
7: Za chwilę sprawdzę, kto jest największym fanem Taco Hemingwaya podłączonym do Radia SK. Czekam na zgłoszenia na Messengerze. No a tymczasem gram dalej. Justin Bieber, Nicki Minaj za chwilę. Teraz już Taylor Swift i jej Opalite. 2 po 20. Tu Hanczak. Dobry wieczór.

0: bardzo fajnie wieczorową porą w imprezę brzmi ta nowość. Fire Fire, czyli Shimza na naszej antenie. To jest nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ogień to pewnie będzie na koncercie Taco Hemingwaya na PGE Narodowym już w piątek i sobotę, a ze mną Nikodem. Fan Taco Hemingwaya, zgadza się?
1: Witam wszystkich serdecznie, zgadza się.
0: Nawet dostałem od ciebie na Messengerze zdjęcie z Taco. Kiedy ty je zrobiłeś? Jaka to była sytuacja, że ci się udało?
1: To był jakieś juwenalia w 2016 roku w Lublinie. To był darmowy
0: 10
1: koncert
0: lat
1: Taco.
0: Temu. Uhuhu, jeszcze tak darmowe jest. Koncerty Taco dawał wtedy. Dobrze, tak. Nikodem, czyli rozumiem, że fan od dawna. Bardzo proste zadanie mam dla ciebie. Zmieniłem w tytułach Taco Hemingwaya, hitów Taco oczywiście, pewne słowa na słowo stadion, no bo na stadionie za chwilę będzie Taco grał. Musisz podać prawidłowy tytuł. Uwaga, zaczynamy. Deszcz na stadionie?
1: Deszcz na betonie.
0: Zakochałem się pod stadionem?
1: Zakochałem się pod apteką.
0: No i ostatnie, w piątki leżę na stadionie.
1: W wannie.
0: Bardzo dobrze, ale ty będziesz leżał na stadionie, nie, przepraszam, będziesz skakał na Stadionie Narodowym w sobotę, bo podwójne zaproszenie na sobotni koncert Taco na PGE Narodowym w Warszawie jest twoje.
1: Wow, super, bardzo dziękuję, naprawdę. Pierwszy raz chyba coś wygrałem.
0: Naprawdę? No to bardzo się cieszę, że właśnie są to bilety na koncert twojego ulubionego rapera i to jeszcze ode mnie. Baw się doskonale, super. Do usłyszenia, do zobaczenia, tymczasem w Esce Jonathan, PZ i Liwka obejmuje noce. Czy będę miał jeszcze bilety na Taco w tym tygodniu?

0: trudno się nie ruszać przy tym hicie. Talk to you, another na antenie Radia SK. 29 minut po 20. Hanczak z tej strony. Czy marzycie już o wakacjach? Czy marzycie już o urlopie? Czy marzycie już o tym, żeby ktoś powiedział wam to?
1: Mówi kapitan. Lepiej spakujcie kostium kąpielowy.
0: Bo tam, dokąd polecicie za chwilę, będzie można się poopalać i pokąpać. Co więcej, miejsce, do którego polecicie, jest znane z suszonych owoców. Tego się dzisiaj dowiedzieliśmy. Można płacić tam euro i nie potrzeba paszportu. To jest kilka podpowiedzi co do miejsca, do którego pod koniec maja SK was zabiera na odlot ściśle tajny. Zgłosić można się przez naszą apkę na smartfony, tylko tam. No a tak naprawdę nie wiecie, dokąd polecicie, bo odlot jest ściśle tajny, dowiecie się na lotnisku, ale wiecie za to kiedy? Na koniec maja, na weekend. Z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem, czyli naszą poranną ekipą. No i tak naprawdę z kim jeszcze? No z naszymi słuchaczami. Już taka całkiem niezła gromadka się zebrała, ale jeszcze mamy trochę miejsc. Jutro kolejna szansa, więc zgłoście się choćby teraz. Przypominam, ściągamy apkę Eski na smartfony i tam można wysłać zgłoszenie.
2: Reklama. Masz Allegro Smart?

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
2: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Toruń, Polna 121. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Sprawdź jumparena.pl.
3: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Toruń, ulica Ślusarska 6. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.

0: You Spin Me Round, Dance na antenie Radiecka, zawsze na czasie. 17 minut do 21. Dzisiaj dzień dobrych uczynków. Postanowiłem zrobić dzień takich dobrych słów, które mogę wam przez telefon powiedzieć. Niektórzy się do mnie zgłaszali. No i teraz Hanczak znowu będzie dzwonił po ludziach. Zobaczymy, czy ktoś ode mnie odbierze telefon. Numer wybrany. Zobaczymy, czy Ania odbierze, bo do Ani teraz dzwonię. Bądźcie czujni. Jak jesteście Anią, to sprawdźcie, czy telefon wam nie dzwoni. Zobaczymy, dajmy szansę. Jeszcze jeden sygnał. Halo? Nie, chyba się nie uda. No właśnie, tak się obawiałem, że ludzie najpierw do mnie piszą, a potem nie odbierają telefonów, bo się boją, że nie wiem, będę się chciał wprosić na kolację albo coś. No dobra, to jak tu się nie udało, to w takim razie spróbujemy może zadzwonić do innej dziewczyny. Może tu. Zobaczymy, może tu będę miał więcej szczęścia i zrobię jakiś dobry uczynek i powiem komuś coś miłego na dobry wieczór i na dobrą noc i na dobry sen. No dobra, jeszcze dajmy sobie szansę. O, dobry wieczór, tu Radio SK, Michał Hanczak z tej strony, jesteśmy na żywo na antenie. Czy ja się dodzwoniłem do żony Filipa?
1: Tak, tak, zgadza się.
0: Jak masz na imię? Bo tego mi Filip nie doniósł i nie napisał.
1: Sabina.
0: Sabina, słuchaj, dzwonię, żeby ci powiedzieć w Dniu Dobrych Uczynków, że jesteś super żoną, wspaniałą kochaną i też wspaniałą matką dzieci i Filip bardzo prosił, żeby ci dzisiaj to przekazać i cała Polska, żeby się o tym dowiedziała. Nie wiem, dlaczego on nie chce ci powiedzieć tego osobiście i mam nadzieję, że mówić to osobiście na co dzień, ale może uznał, że jak ja ci powiem przez radio, to będzie miało większą moc, więc mówię.
1: No, chyba będzie miało większą moc. Jestem zaskoczona.
0: Bardzo się cieszę.
1: Takie
0: zaskoczenia. Mam nadzieję, że on niczego nie przeskrobał ostatnio i że ja właśnie teraz nie zostałem jakimś adwokatem diabła.
1: Nie, nie, aż tak bardzo nie.
0: Nie, rozrzucił skarpetki, śmieci nie wyniósł, półki nie naprawił, drobne przestępstwa.
1: Tak, nic groźnego.
0: No dobrze, dobrze. To słuchaj, to ja w takim razie Sabina tobie i Filipowi życzę bardzo dobrego wieczoru i dobrej nocy. A tymczasem Miley Cyrus sama sobie kupi kwiaty, bo już nie mam czasu, żeby je kupić.

przed chwilą od pewnego męża pozdrowiłem pewną żonę i od razu mnóstwo mężów się do mnie odezwało. Hany, moją żonę też pozdrów, proszę bardzo. Roman na przykład napisał, że żona Magdalena zasługuje na pozdrowienia i podziękowania. Chce, żeby była doceniona za wychowanie 4 synów i pomoc mężowi, kiedy miał dołek w życiu. Piękne słowa, oczywiście przekazuję, ale no drodzy panowie, resztę już musicie sobie sami załatwiać. Mówcie swoim paniom dobre rzeczy. Nie wysługujcie się mną, bo ja od czasu do czasu tylko taką akcję robię i moce przerobowe też mam ograniczone. Jeszcze jest Ania, która dzisiaj się chwali, że weszła w godzinę na szczyt 3 korony. Chyba fajny wynik, bardzo fajny. Korona dla ciebie, oczywiście. No i pozdrawiamy również Ulę, która dzisiaj mnóstwo godzin w pracy. Wydrukowanie licencjatu za nią. Jeszcze siedzi na uczelni. Także dzisiaj też miała bardzo intensywny dzień i prosiła o pozdrowienia. No i tym oto sposobem kramik zamykam, a przed chwilą bardzo wiosenny hit Just The Way You Are od Milky i Davida Guetty. To jest oczywiście hit z początku lat 2000 zremiksowany na nowo właśnie przez Davida Guetty. Dużo remiksów, dużo fajnego klubowego grania u nas w każdy piątek po 20 w Eska Live Remix, ale też przez cały tydzień w naszej mobilnej apce, tam specjalny stream. Kanczak, do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20
2: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Dzień dobry sąsiadce.
5: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
4: To do zobaczenia.
5: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak.
9: Toruń na czasie.
10: Marta Łazarska, jutro na godzinę 18 możecie wybrać się do Kina Centrum. Tam spotkanie filozoficzne Milcząca Przyjaciółka. W czwartek z kolei seans z dyskusją przy okazji filmu Znaki Pana Śliwki. Jeżeli wolicie jednak spędzić te dni muzycznie, no to możecie wybrać się na toruńskie Jordanki. Tam zespół Blue Cafe w repertuarze Marka Grechuty Ocalić od zapomnienia. Start godzina 18.
8: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Toruń, Królowej Jadwigi 20.

0: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tym krążku jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina właśnie, bo Mata wykorzystał w nim fragment Etiudy Rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na tej płycie pojawiły się też takie numery jak Juret de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Radia SK. Przypomnijmy, Mata ostatnio zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Nagrania z tego wydarzenia znajdziecie na eskowym Instagramie. A czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie mundialu mają się odbyć koncerty gwiazd. I to ma trochę przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Numer nazywa się Die Die i mogliście już go premierowo usłyszeć na antenie Eski. Reżyserem całego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód z tego koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. Ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. A teraz wracamy do rozmowy Maxa Kluziewicza z SK.pl z Lanbery. Artystka spróbowała napisać swój artykuł na swój temat, na SK.pl właśnie. Jak jej wyszło, to się przekonacie za moment, ale przy okazji Lanbery zdradziła też, jak wyglądała współpraca z królową polskiej sceny, Marylą Rodowicz. Artystki nagrały razem nową wersję hitu Małgośka.
1: To nagranie tego duetu było też sposobem na polubienie tej piosenki przez ciebie, bo wiem, że bardzo często osoby o takich imionach jak Agnieszka, Małgośka nie znoszą tych piosenek przez to, że od dzieciństwa słyszą: o, Małgośka, no to jak ta piosenka Rodowicz, o, Agnieszka, jak piosenka Łez.
2: Nie miałam takich negatywnych skojarzeń. Po prostu ta piosenka dla mnie była... Ja się trochę zawsze mówię przed tym, jak ją śpiewam na koncertach, że mam wrażenie, że ona jest wdrukowana w nasze DNA i ja jej w ogóle nie rozpatruję w kategoriach, że ona jest o moim imieniu. Mm-hmm. Tylko po prostu jest to klasyka polskiej piosenki i fajnie było przenieść tę klasykę w takiej łagodniejszej formie, takiej trochę nostalgicznej, trochę melancholijnej w ten 2025, bo to premiera była w zeszłym roku. Tak. Więc absolutnie nie potwierdzam tych plotek. Nie zrobię tutaj sensacji niestety. Ja też jestem taką gąbką trochę na takich sesjach, bo jeśli mam do czynienia z artystką tego formatu, to ja bardzo dużo mam pytań i chcę słuchać tych historii. Akurat Maryla jest taką osobą, która lubi opowiadać i, jak to mówi, ma pamięć słonia i pamięta wszystko ze szczegółami, więc skarbnica wiedzy i pięknych wspomnień.
1: Przejdźmy w takim razie do pisania tego artykułu. O czym napiszemy?
2: A jakie masz pierwsze skojarzenie ze mną? Jak tak sobie myślisz o Lanbery, to jakbyś miał jeden przymiotnik, który ci od razu gdzieś tam...
1: No myślę, że ja to powiedziałem już we wstępie, to nie jest jedno słowo, natomiast chodząca encyklopedia muzyczna. Dzisiaj nawet o tym rozmawialiśmy w redakcji. Ty jesteś taką osobą, z którą można by było mieć cykl i co tydzień komentować wszystko to, co się działo przez ostatni tydzień.
2: No to proszę państwa, Coachella. No jedziemy, jedziemy.
1: Ale faktycznie, no z tobą tak jest, że można było tego skomentować i występ, nie wiem, czy Addison Rae, czy premiera tej płyty, to tamto. Ja wiem, że ty żyjesz muzyką i że faktycznie jesteś na bieżąco.
2: Żyję, ale też ostatnio zauważyłam, że nie lubię tych wszystkich rzeczy z dupy, w sensie takim, wiesz, takie robienie na siłę kontrowersji, tak jak na przykład na Coachelli teraz z Sabriną, to co się stało, nie wiem, czy kojarzysz.
1: Chodzi ci o to jodłowanie,
2: które nie było jodłowaniem i oczywiście, wiesz, wszyscy się zlecieli i chcieli ją tam po prostu z widłami pogonić. Słuchajcie, no to jest show, ona w ogóle tam odwaliła Broadway na tej Coachelli, mam wrażenie. Ja nie jestem jakąś wybitną fanką Sabriny, ale doceniam mnóstwo starań, które włożyła w to show. Popełniła faux pas, błąd w ferworze tego wszystkiego. Wiecie, jak macie słuchawki na uszach, nie do końca być może ona słyszała, co tam się działo. Zareagowała tak jak to ona, w sposób sarkastyczny, więc to jest totalnie Sabrina. A potem grzecznie przeprosiła. I to powinien być end of story, ale nie, bo trzeba mielić, trzeba po prostu robić zasięgi, trzeba komentować.
1: Z kolei uderzać w Justina w porównaniu do Sabriny.
2: O Boże,
1: tak. Mówisz, no niekończąca się historia, no niestety, jest jak jest.
2: Ale dla mnie to nie ma nic wspólnego z tym, że nie ma nic wspólnego z prawdą, tylko to jest nakręcanie sensacji tylko po to, żeby się mieliło i żeby się klikało. A dla mnie treści tam w tym nie ma, bo nie ma w ogóle o co się tutaj przyczepić. Każdy z nich jest innym artystą. Justin chciał się wyrazić w ten sposób. Ja tutaj
1: też
2: nie bronię.
1: Odciąć od tego, co było. No tak. Bo to wszystko, czego ludzie dzisiaj oczekują od niego, on robił mając lat 15, 16, 17, 18,
2: też.
1: 19.
2: Też. Ja rozumiem też ten koncept, że jestem z nim po prostu na tym koncercie i robimy sobie YouTube party. Mhm. Spoko. Wiadomo, że też chciałabym zobaczyć duże show w jego wykonaniu, tylko że on chyba nie
1: chce już tego robić.
2: On nie ma siły. Mhm. Ja patrzę na niego i ja mam wrażenie, że on ma takie, wiesz, no, średnio żywe oczy.
1: Mhm. Że ja poczułem akurat szczęście podczas tego występu, patrząc na niego.
2: Nie masz wrażenie, że szczęście, ale na zasadzie uśmiechasz się, ale masz nadal smutne oczy?
1: To wiesz, co ja właśnie tego... Właśnie podczas Coachelli zauważyłem w nim podobnie Justina.
2: Okej.
1: Okay. No to ja mam trochę inne spostrzeżenia, że faktycznie te ostatnie lata na pewno dały mu w kość i miałem wrażenie podczas tych ostatnich teraz koncertowych, że on za wszelką cenę chciał dawać ludziom to, czego ludzie od niego oczekiwali, tak. A faktycznie po tej przerwie, no kilkuletniej, no bo nie było go na scenie od 2022 roku, przy okazji tej Coachelli pokazał, okej, znowu jestem Justinem Bieberem, tylko tworzę dzisiaj to, co chcę tworzyć. No bo mówmy się,
2: i ma trochę inną
1: początku,
2: aurę. Wiesz, o co chodzi?
1: R&B. Tak, to na pewno.
2: I myślę, że to, o tą w cudzysłowie oczywiście aurę mi chodzi, że tam nie będzie tryskania taką, wiesz, takim entuzjazmem na maksa, tylko po prostu to jest człowiek, który ma swoje demony, z którymi po prostu przyszedł do swoich fanów, ale chce z nim być wciąż, nie?
1: No i tak to... jakieś tylko zrozumienia.
2: Tak to odbieram, no. Dobra, to zróbmy sobie troszeczkę back to the future, powrót do przyszłości, przeszłości bardziej. I pogadajmy sobie trochę o tych moich współpracach.
1: Dobrze.
2: To znaczy o tych pięknych czasach 2018, 19, 20, 21, kiedy ta praca z innymi artystami była bardzo, bardzo intensywna. I dużo jej było, dużo było tych spotkań i przede wszystkim było to nasze trio, czyli ja, Patryk Kumur i Dominik Puczkowski.
1: Ale wy jeszcze nie działaliście jako Hotel Torino.
2: Nie. Ta nazwa w ogóle wtedy powstawała. Ona się tam w ich głowach, w głowach Patryka i Dominika, ona się kształtowała. Było jeszcze parę innych pomysłów na nazwy, ale ostatecznie bardzo, bardzo dobrze wybrali, bo myślę, że to jest nośne i też...
1: I wiele osób myśli, że Hotel Torino to jest jakieś magiczne miejsce, w którym powstają te piosenki.
2: Akurat Turyn jest magiczny, z tego co słyszałam, ale to tak bardziej z perspektywy wiedźmy. Nieważne.
1: Hotel Torino. Pozdrawiamy oczywiście chłopaków.
2: Pozdrawiamy jak najbardziej.
1: Jak zatytułowałabyś taki artykuł o sobie?
2: Piosenki, które...
1: Beze mnie nie byłoby waszych ulubionych gwiazd.
2: Nie, no co to, absolutnie. Początki. Tym bardziej, że to była, wiesz, praca zespołowa. Ja zawsze to podkreślam, że ja tam sama nie przyniosłam wszystkiego i powiedziałam, dobra, to jest ta piosenka. Tylko to była piękna burza mózgów. Właśnie z chłopakami głównie.
1: Wy stworzyliście takie podwaliny pod te dzisiaj popularne kampy trochę, można powiedzieć.
2: Tak, to akurat byliśmy pionierami.
1: Influencerami.
2: Byliśmy.
1: A wiesz, że ja się trochę zastanawiałem, odbijając się od twojej reakcji, czy fakt, że trochę odeszłaś od tworzenia dla innych, nie jest powiązany z tym, że dzisiaj też twoi

0: to, że lansuje bardzo zdrowy body image. Mhm.
1: Tak, to prawda.
0: Zdrowy w sensie takim, że nie wpadła jeszcze w pułapkę wyniszczania swojego organizmu i bardzo kibicuję, żeby to się nie wydarzyło, także im więcej Addison w przestrzeni, tym bardziej. Ona, wiadomo, że nie ma wybitnego wokalu, ale ona sobie to śpiewa, ona sobie tam tworzy i ja jej akurat wierzę w to, co tam ona stworzyła, w ten cały universe.
1: No ona ma bardzo ciekawe referencje też.
0: Bardzo, no Britney. Mhm. To jest jej główna
1: ale
0: referencja.
1: Ale ostatnio Kylie Minogue przecież, to wejście na Coachella, inspirowane wejście
0: tak.
1: Kylie na Gala Brits.
0: Ona wie z czego czerpać.
1: Tak.
0: To jest to. Także ja bardzo, bardzo propsuję. Poza tym ona mi, jeśli chodzi o tą muzyczną stronę, bardzo przywołuje mi takie czasy, którymi ja też się inspiruję. Wczesne lata 2000 i końcówka 90. też trochę William Orbit, trochę takie jakieś, wiesz, klimaty, a jednocześnie to jest tak świeże i tak teraźniejsze, że no bardzo doceniam.
1: Ale w ogóle
0: czy jestem fanką? Nie, ale doceniam.
1: Ale w ogóle wydaje mi się, że jeżeli spojrzelibyśmy na te tendencje i inspirowanie się latami 2000, to faktycznie ty byłaś jedną z pierwszych, kiedy wydałaś.
0: Dziękuję ci bardzo, dziękuję ci bardzo za to.
1: I mam wrażenie, że ta piosenka nie była wtedy odpowiednio doceniona.
0: Bardzo ci dziękuję i właśnie po to tu przyszłam, bo rzeczywiście w 2019 roku wydałam singiel, mówiłeś, bezpański singiel, bo on nie znalazł się na żadnej płycie. Mam wrażenie, że w mojej głowie się po prostu od niego tak odcięłam, że, ale nie dlatego, że go nie lubiłam, tylko że właśnie, kurde, tak mi było szkoda tego, że nie został on zrozumiany, bo nawet w teledysku ja chciałam tak bardzo się odwołać od, nie wiem, 2002.
1: Wrotki, rolki.
0: Nie, co ty, ja bym się w...
1: Nie? Zaliłam. Mi się tak skojarzyło, pamiętam kolorystykę, taki fiolet, coś takiego tam.
0: Tam był kombinezon, w którym byłam i w panterkę, i w takie płomienie, więc i w tribale jakieś. A to no wtedy to tak, nie wiem, jakoś tak patrzyli na to na zasadzie, Jezu, co ona robi, nie? W ogóle o co jej chodzi, dlaczego to brzmi jak Christina Milian? Tam widziałam też takie komentarze. No bo się po prostu inspirowaliśmy tą i teraz ciekawostka, z kim zrobiłam ten numer? Mikołajem Trybulcem.
1: No pięknie.
0: No, więc piękna też historia, bo wtedy tak naprawdę bardzo intensywnie wróciliśmy do jakiegoś tworzenia razem z Mikim, więc ja dobrze wspominam bardzo ten czas.
1: Nie, to był super numer. No. Naprawdę, ja go bardzo lubiłem. Nie wiem, skąd mi się wzięły te wrotki w teledysku. Naprawdę, jakieś takie mam skojarzenie.
0: Może tam była jakaś deskorolka.
1: A może ktoś... Właśnie, coś mi się kojarzy, kurde.
0: Ale biegisz to tam, teledysku. Ja tam w ogóle z kijem baseballowym po...
1: Ja muszę sobie zaraz odpalić ten teledysk.
0: Odpalmy sobie to
1: wszyscy go, to potem sobie go włączymy i
0: Justice
1: wspomnimy.
0: For, mówiłeś.
1: Tak, period. Zgadzam się z tym. Wszyscy odpalamy. Mówiłeś na YouTubie. W tym czasie odpalamy CMS-a, jaki dajemy tytuł temu artykułowi.
0: Dobra, to
1: zrobiliśmy trzy podejścia.
0: Landery i jej cudze muzyczne dzieci.
1: I dzieci, które oddała.
0: Dzieci, które... nie róbmy tego.
1: Cudze.
0: Muzyczne dzieci.
1: I jeszcze jakieś takie zdanie.
0: Takie, żeby
1: no
0: było
1: tak,
0: ten,
1: wiesz,
0: żeby
1: to... Zazwyczaj mamy tytuły.
0: Jak ja chciałam być dziennikarką, to jeszcze nie było w ogóle pojęcia clickbait, więc wiesz, ja jestem kiepska w takich
1: rzeczach. A nabierasz na clickbaity?
0: Ja mam ich dość, naprawdę, bo dla mnie to jest taka, to już doszło do takiego ekstremum, że wiadomo, jak jest skonstruowany nagłówek i wiadomo, o co chodzi, żeby wywołać w nas pewne emocje. I ja po prostu jestem trochę zmęczona tym, w sensie takim, że jako odbiorca to jestem zmęczona, więc... Bardzo bym chciała, żeby nagłówki były o tym, o czym są artykuły. I to by było super. Taka odtrutka trochę na dzisiejsze czasy.
1: Możemy odtruwać.
0: Dawaj.
1: Jesteś autorką.
0: Landery i jako autorka... nie, ale muzyczne cudze dzieci jest okej.
1: Mówisz wprost. Nie wiem, na przykład to z tych piosenek jestem najbardziej dumna, może coś takiego.
0: Dawaj, jaki cytacik, cytacik taki, że to z tych piosenek jestem najbardziej dumna.
1: To z jakich piosenek jesteś najbardziej dumna?
0: Na najwyższym poziomie.
1: Oczywiście.
0: Na najwyższym.
1: Tylko tak obserwujemy.
0: Eurowizyjnym poziomie, bo zaczniemy od Eurowizji, a od Eurowizji Junior, bo to była piękna przygoda. To była piękna przygoda z piosenką Roxy, Anyone I Want To Be. i piosenką Superhero. Mm-hmm. Chociaż Superhero nie jest ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Vicky.

0: Wiki, bo ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, to jest piosenka Flames.
1: Mhm, z debiutanckiej płyty.
0: Tak, i to jest, zawsze to podkreślam, że to jest moja ulubiona piosenka, jak na tamten czas, naprawdę, i jak na szybkość, z którą powstała, to
1: A czy w takim razie Anyone I Want To Be było pierwszą piosenką, którą napisałaś dla kogoś?
0: Nie, nie, nie, nie. Nie, już się zdarzyło parę piosenek przed, ale chyba...
1: A, faktycznie, bo wcześniej była Honorata
0: Skarbek. Honorata Skarbek, Saszan w ogóle, coś było. Było parę osób, ale też zastanawiam się, czy Zuza Jabłońska była przed tą Eurowizją, czy po.
1: Wydaje mi się, że
0: powiedz
1: po.
0: Powiedz mi to w twarz.
1: Wydaje mi się, że po.
2: Cała rozmowa Maxa Kluziewicza z SK.pl z Lanbery czeka na YouTubie Radia SK.
3: SK Toruń News.
4: Renata Grudzińska. Od północy graniczy z Mokrem i Katarzynką, od wschodu z Bielawami, od południa ze Skarpą i Winnicą, zaś od zachodu z Jakubskim Przedmieściem. Rubinkowo, bo o nim mowa, to toruńska dzielnica, która została od początku zaplanowanym miejscem do życia dla nowych mieszkańców. To właśnie o nim rozmawiała nasza reporterka Marta Łazarska z miłośniczką Torunia i przewodniczką Anną Lamers.
5: Dzisiaj spotkałyśmy się, żeby porozmawiać o takim nietypowym osiedlu, bo bardzo często już w swoich wykładach, w swoich spacerach opowiadałaś o bydgoskim Przedmieściu, o Starówce i wiele osób kojarzy twoje historie właśnie z tych dzielnic Torunia, ale dzisiaj spotkałyśmy się, żeby porozmawiać o Rubinkowie, no miejscu, które dla wielu Torunian jest miejscem zamieszkania, no ale jest też miejscem z bardzo ciekawą historią. Od kiedy możemy mówić o Rubinkowie?
6: Od kiedy można mówić o Rubinkowie? Chyba myślę, że trzeba cofnąć się aż do Ignacego Tłoczka, natomiast tak troszkę sobie pozwolę na ciuteńkę dygresję. Jak powiedziałaś, nietypowe. Typowe. Osiedle typowe. Osiedle centralnie planowane i za to najbardziej kocham Rubinkowo. Kiedy, słuchajcie, już w latach 30. sławetny Ignacy Tłoczek, który zresztą na Rubinkowie III, czyli na Skarpie, ma swoją ulicę, to on już myślał o tym, że miasto rozwijając się musi znaleźć jakąś taką lokalizację, gdzie mogłoby się budować nowe dzielnice, nowe osiedla. I od początku właśnie myślał o Rubinkowie, o tej lokalizacji. I teraz może warto zastanowić się, dlaczego. Dlaczego myślano tam? Dlatego, że tam były pola, tam były wsie, były to tereny dogodne, ale też zwróćcie uwagę, że to on przebijał urbanistycznie, miasto nam poszerzał, czyli przebijał ulicę Trauguta, czyli wzgórze Jakuba. I otwierał nas właśnie na Jakubskie i dalszej perspektywie właśnie tamte lokalizacje, które będą o tyle wygodne, że było od początku myślane, że to tam mniej więcej będzie rozwijał się przemysł. Mieszkanie ludzie muszą mieć w miarę blisko swoich zakładów pracy, czyli zobaczcie, jak to było od dawna przemyślane tak naprawdę. Potem pojawia nam się Gregorkiewicz, czyli kolejny jakby taki główny urbanista miasta, ale też pojawiają nam się zakłady różne, ale przede wszystkim Elana, tak? Rubinkowo kojarzymy z Elaną. Raz, że to graniczy, że bardzo blisko od siebie znajdują się te lokalizacje, ale dwa, że przyjeżdża niesamowita ilość pracowników, prawda? Największe toruńskie zakłady, czyli myślę, że należy myśleć o osiedlu Rubinkowo mniej więcej w czasie, w którym Elana została planowana. Jej cykl, że tak powiem, życiowy, to jest 59 rok, to zapada decyzja o tym, że będą budowane te zakłady. Lata 60, czyli mniej więcej równolegle, pojawiają się konkursy właśnie na zaplanowanie typowego, dużego osiedla centralnie planowanego. Czyli nie robimy drobnicy, robimy coś, co ma mieć swój kształt, sens i zmieścić niesamowitą ilość ludzi. No i słuchajcie, 63 rok to jest start pierwszej linii produkcyjnej w Elanie. Mniej więcej w tym samym czasie rozstrzygane są konkursy. Wiecie, okres projektowania zajmuje dość dużo czasu. A mamy wieś, no trzeba jakby tą wieś przystosować, trzeba ją, słuchajcie, zurbanizować, czyli trzeba doprowadzić tam wodę, kanalizację, elektrykę. Elektrykę już mamy właściwie, bo Elana potrzebuje bardzo dużo, zresztą po dziś dzień, prawda? Mamy gigantyczną rozdzielnię prądu tam w tych okolicach, więc te tereny są uzbrajane i myślimy cały czas nad tym, żeby coś zacząć budować. Pierwsza koncepcja, która się pojawia, w ogóle konkurs nie był rozstrzygnięty, nie było pierwszej nagrody, były dwie drugie, jakby zostały uznane, ale już pierwsze koncepcje mówią o plastrach miodu, czyli znamy to, prawda? Czyli budujemy takie w wielkiej dzielnicy małe jednostki, osiedla, które składają się powiedzmy mniej więcej z 6 bloków. Mamy tam wieżowce, które nam będą osłaniały trochę wiatru. Potem mamy 4-piętrowe bloki wewnątrz, a wewnątrz ma być zieleń i tereny rekreacyjne. Czyli mamy w ten sposób gdzieś tam sobie to realizować. Pojawia nam się też technologia budowlana nowa, czyli właśnie ta wielka płyta, prawda? Która ma być szybka, sprawna, wygodna i umożliwiająca nam tak naprawdę sposób w miarę prosty i łatwy budowanie dużej ilości mieszkań. Pierwsze

0: założenia Rubinkowa, słuchajcie, mają być znowu rewolucyjne, bo zobaczcie, wcześniejsze budynki, czyli właśnie te przełom lat, powiedzmy 60. i 70., to na przykład właśnie osiedle Kaszownik czy Fałata. I co tam mamy? Maleńkie mieszkania z ciemną kuchnią. I Rubinkowo ma postawiony warunek. Muszą być jasne kuchnie z bezpośrednim światłem. Czyli idziemy trochę krok dalej. Ale Rubinkowo pierwsze to są raczej dosyć małe mieszkania, prawda? 3 pokoje to jest 49 metrów. Dopiero na drugim Rubinkowie będziemy się nieco rozwijać, bo Rubinkowo pierwsze ma przede wszystkim zaspokajać ten taki dziki głód tych mieszkań. No i tak to zaczyna się właśnie budować. Ale tutaj, słuchajcie, ja zawsze jak oprowadzam, to lubię mieć zagadki. Tam można wygrać kolorowy telewizor marki Rubin po wybuchu, bezpieczny. Ewentualnie miotło i szufelkę Ford jakiś posprzątać, więc tutaj też będzie takie troszkę pytanie dla Państwa. Warto trochę się zainteresować, czy cokolwiek po wsi Rubinkowo zostało. No właśnie.
1: Nazwa?
0: Nazwa, tak, też, ale coś jeszcze zostało, takiego materialnego, namacalnego. Czy mamy na przykład cokolwiek na Rubinkowie wpisane do rejestru zabytków? Ha! Nie powiem, poszukajcie, ale lekko naprowadzę. Gdyby się Państwo delikatnie chciało, to warto sobie pójść na spacer na teren dawnego niebieskiego blaszanego kościoła. Co starsi autochtoni będą pamiętali, co młodsi będą mówili właśnie o kościele jak Sydney, a co starsi będą mówili, tam był blaszany niebieski kościół. To był pierwszy kościół na Rubinkowie i właśnie w tych okolicach poszukałabym obiektu, poza oczywiście fortami, ale innego obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Tam znajdziecie. Nie powiem co to. Może przy następnej audycji. Będzie zagadka, trzeba będzie poszukać.
2: SK Toruń.
1: No właśnie mnie zaskoczyło, że mówiąc o początkach Rubinkowa, mówisz o Elanie, a nie o słynnej willi pana Jakuba Rubnikowskiego.
0: Elana to jest to, co ukształtowało. Ta willa została na tym terenie. Jakby została willa, tak faktycznie kojarzymy ten budynek, prawda? Dziwnie wkomponowany, po prostu wszyscy są w ciężkim szoku, mówiąc kolokwialnie, jak widzą ten budynek, ale to raczej były pozostałości wsi, które tam były, tak? A nie to, co rozwinęło tak naprawdę. Rozwinął niesamowita ilość napływająca mieszkańców Torunia, którzy zaczynają ze wsi przeprowadzać się do miasta. Zresztą te pierwsze bloki, mi to się bardzo podobało, że tam ludzie często jeszcze, ja to pamiętam bardzo dobrze, że przyjeżdżało się na Rubinkowo, były te szare jeszcze bloki nieocieplone, ale przed blokami na ławkach i na stołkach, taboretach siedziały panie. One troszeczkę tej wiejskości, czyli tej potrzeby przebywania razem, przeniosły właśnie na te tereny. Zresztą zobaczcie, te pierwsze bloki to są te na tyłach Fortu II, czyli od szosy Lubickiej na lewo w kierunku właśnie ulicy Rydygiera. I tam mamy przepiękne ogrody z tyłu za blokami. Tam naprawdę jest to fajnie zorganizowane. Tam są normalnie przydomowe ogródki. Czyli ta potrzeba przyrody została przeniesiona w te w ogóle dzikie tereny, naprawdę. Bo to, wiecie, wielka budowa to było błoto, syf, malaria, błoto. To ja wam powiem tak, wybiegając trochę do przodu, że w 77 roku do Torunia przyjeżdża Gierek, no i oczywiście jedzie zobaczyć tą super osiedle. No w 77 roku to już było duże osiedle. I on mówi, o matko, jak tu jest szaro. Wprowadźcie trochę kolorów i zieleni. A teraz z czym kojarzymy Rubinkowo? No z zielenią. To jest w ogóle fenomen, że te osiedle centralnie planowane, jej początki były straszne. Ludzie mówili sypialnia, w ogóle dramat, słuchajcie, no po prostu masakra, chociaż było trochę poezji. Słuchajcie, przeczytam wam coś, bo jestem zafascynowana tą opowieścią. Bardzo mi się podobało, jak nowości opisały właśnie a propos Rubinkowicza, jego willi, Rubinkowa, osiedla i tak poetycko wprowadzili mieszkańców w to, że nagle tereny zielone, piękne, wiejskie, są tony w ogóle tam betoniarek, traktorów, dźwigów. I mamy taki fragment. Łagodnym łukiem dziewiętnastka kończy swój bieg. Tu z rozdroża szosy olsztyńskiej i warszawskiej widać jak nieustanny marsz budynków, żurawi, stelt żwiru i betonu zamiera pod koliskiem czarnego lasu. Oto najbardziej już wysunięte pod Lubicz peryferie Rubinkowa i granice włości poczmistrza królewskiego w Toruniu, imć Rubinkowskiego. Także pięknie właśnie łączyły jedno z drugim.
1: No właśnie, a jak wyglądało łączenie tych ludzi, którzy przeprowadzili się tam ze względu na pracę i tych, którzy no, zamieszkiwali te tereny jeszcze jako wiejskie?
0: Myślę, że niespecjalnie wyglądało to łączenie. To znaczy, tereny te nie były nigdy jakoś specjalnie gęsto zaludnione. Słuchajcie, to też trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Co było w tych blokach? W tych blokach już trochę wspomniałam, była jasna kuchnia. Oczywiście, że ludzie, którzy mieszkali na wsi, jakby cenili swoje tereny, natomiast pamiętacie, nie lubię poniedziałku, jak pan stawia wszystkim piwo za to, że dostał mieszkanie w bloku z sypem i z kuchnią, i z windą? No to jest trochę to, słuchajcie, to są czasy, kiedy lata 70. może jeszcze były prosperity, kiedy był

0: te pierwsze bloki, ale to nie było możliwości wynajmu tak naprawdę. Nie było w ogóle tego rynku. Mieszkania były kwaterunkowe i to często byli ludzie, którzy mieszkali albo na wsi w ciężkich warunkach, w rodzinach wielodzietnych, wiecie, na kupie trochę, no bo to tacy ludzie głównie przyjeżdżali do tych fabryk, tak? Jako nowi robotnicy. Albo byli to na przykład ludzie z komunałek, tak? Czyli z mieszkań, których 100 metrów dzielili i każdy dostawał swój pokój. Więc dostanie tego mieszkania na Robinkowie to był naprawdę los. Ja to pamiętam doskonale, jak moja koleżanka, mieszkałyśmy w kamienicy na Grunwaldzkiej, naprawdę w klitkach. Ona to w ogóle w takim, no nie wiem, takim skrzyżowaniu baraku chyba z kamienicą. I ona dostała to mieszkanie, pamiętam jak dziś, na Ligi Polskiej, czyli to już były co, końcówka lat 80. I ja pojechałam ją odwiedzić. Jezu, jak ja to zobaczyłam. Toż to świat był. Nie doceniałam wtedy tej hełmionki, którą teraz tak kocham. I w ogóle był z tyłu jeszcze plac zabaw. To po prostu bujaczki. Matko ty moja, przecież to był po prostu ósmy cud świata. To po prostu była Ameryka z Kanadą razem. W pakiecie. Więc myślę, że to pogodzenie, no na pewno było trochę niezadowolonych osób, tak? I myślę, że trudno będzie nam znaleźć te informacje, bo to nie były czasy. Zresztą teraz mamy takie same czasy. Nie mówi się o tym, że ludzie są niezadowoleni z czegoś, prawda? To gdzieś trzeba daleko szukać informacji, że nie wiem, ludzie, którzy mieszkają na terenach, gdzie ma powstać CPK, są niezadowoleni. To nie jest mainstreamowa wiadomość. Ale myślę też, że wobec głodu, niewyobrażalnego głodu mieszkań, jaki wtedy był, to raczej to był los na loterii i szczęście od partii, ile się czekało na mieszkanie. Moja babcia, która dostała w 70. mieszkanie w Szczecinie, czekała 10 lat na mieszkanie. Więc dla niej to po prostu to w ogóle było niewyobrażalne. Nie ma noszenia węgla na trzecie piętro dla osoby, która miała schorowaną matkę, inwalidkę, więc po prostu to mieszkanie na pierwszym piętrze w bloku, mój Boże, no centralne ogrzewanie, ja po prostu nie mogę, no. Ja zresztą po dziś dzień szanuję centralne ogrzewanie, nie mam cały czas, bo oczywiście jak człowiek przyzwyczai do kamienic, to już nie powiem co. Ale teraz patrząc na cenę centralnego ogrzewania, to jednak te moje gazowe szanuję. Więc myślę, że tak to wyglądało. Słuchajcie, i w ogóle też myślę, że warto powiedzieć o tym, że tempo rozbudowy w ogóle tego Robinkowa to było niesamowite. W ogóle dla mnie nawet fajne jest to, jak my sobie teraz rozmawiamy, jak ja, znając dobrze historię Robinkowa i pamiętając ją jeszcze jako osoba mieszkająca w Toruniu od wczesnych lat 80., gdy Robinkowo się jeździło, więc mi Robinkowo w pierwszej kolejności kojarzyło się syf, malaria do entej potęgi. Naprawdę, brak chodników i po prostu buty to kalosze trzeba było mieć, żeby się przedrzeć, bo ilość błota była niewyobrażalna, sam Gierek powiedział, tak, że szaro, buro, ponuro i syf, malaria. Pamiętam, że na Robinkowie był przystanek, który nazywany był przy drzewie. To jest teraz ten przy Jamonta, przy tego drzewa, nie ma, on jest ścięty, ale zachowany jako pamiątka. A teraz z czym nam się kojarzy? Teraz ja pokazuję osiedle Robinkowo jako to osiedle w Toruniu, dzielnicę, gdzie chyba najwygodniejsze mieszka jednak. Ilość infrastruktury tej takiej potrzebnej do codziennego życia, my sobie o tym rozmawiałyśmy, tak? Sklepy, lumpeksy, centra kultury, tak naprawdę wszyściutko, prościutko, wszyściutko, przychodnie, przedszkola, szkoły, wszędzie.
1: I wszystko w tym plastrze miodu bardzo często, o którym wspominałaś.
0: Nawet tak musiało być. Tak było od początku planowane. Wiadomo, że w pierwszej kolejności budowano mieszkania, więc nie było szkół. Te dzieciaki dojeżdżały. Pierwsza szkoła, czwórka, to jest 70 dopiero 8 rok, a w 75, tak tylko się cofnę, żeby prowadzić trochę ładu. Słuchajcie, 8 stycznia jest pierwsza płyta stawiana na Robinkowie, w 71 roku, słuchajcie, a już 4 grudnia tego samego roku, tak, oddawanych jest 160 mieszkań. No i oczywiście wiadomo, okazuje się, że mieszkania trochę przeciekają ścianami, tak, bo izolacja jest nie tak położona, no ale pokazuje nam to tempo, w jakim to osiedle się rozrastało. W tym, słuchajcie, 78 roku, kiedy powstaje ta szkoła, słuchajcie, to sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy 1800 dzieci, szkoła jest na 900 dzieci, mieszka tam 22 tysiące ludzi. Zobaczcie, jak to się rozrastało. Więc w pewnym sensie można łatwo zrozumieć, że w pierwszej kolejności po prostu budowane były bloki. Tak, żeby pokazać, w 70 na podsumowanie roku, 79 podano do informacji, że oddano 94 217 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej. No to zobaczcie, jaka to jest ilość.
1: A kiedy okazało się, że jedno Robinkowo to za mało?
0: Od początku. Od początku planowane były tak naprawdę 3, a nawet 4 Robinkowa. Robinkowo trzecie nazywa się na skarpie, to jakby, ale to będzie przedmiotem, myślę, kolejnej rozmowy, ale od samego początku planowano to jako właśnie takie główne osiedle. I na początku one były czymś zupełnie innym, niż rozumiemy to teraz. Na początku one były po prostu sypialnią. I tak też o tym, słuchajcie, miejscu myślano.
1: Taki duży hotel pracowniczy po prostu.
0: Tak, ale też wszystko załatwiało się w centrum. Nie było usług czyli tego, co teraz nam kształtuje Rubinkowo, zobaczcie.
1: No właśnie, a kiedy zaczęto myśleć o tym, żeby nie dość, że sprawić, że to Rubinkowo będzie użyteczne, czyli będzie infrastruktura szkolna, oczywiście jakaś komunikacja miejska, no ale takie rzeczy przydatne do życia, na przykład no właśnie place zabaw, tego typu rzeczy, no które są powiedzmy w drugiej kolejności projektowane.
0: Myślano o tym od początku, to było właśnie osiedle centralnie planowane, czyli od początku było jasne, że na plaster musi być raz przychodnia, raz przedszkole, raz żłobek. Muszą być pawilony handlowe, te wielkopowierzchniowe same właśnie. Muszą być pawilony usługowe, musi być też kultura. Natomiast trochę nie miano na to czasu. Trochę w pierwszej kolejności straszliwie goniono właśnie za tym, żeby jak najszybciej wybudować jak najwięcej. Ale na pierwszy, słuchajcie, tak naprawdę sklep, to już jest w zasadzie 75. rok, nie? Bo też ci ludzie jakby, wiecie, no oni by nam to miasto zatkali.
2: A więcej o historii Torunia znajdziecie na naszej stronie sk.pl.
3: Toruń News.
2: Renata Grudzińska. Spór o Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne imienia profesora Jana Czochralskiego nadal trwa. Przypomnijmy, że jest to spółka, która została powołana do życia przez marszałka 2 lata temu. Obecnie ma swoją siedzibę przy ulicy Krasińskiego w Toruniu, po dawnym szpitalu. Miesiąc temu marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Sołbecki podpisał list intencyjny z prezydentem Torunia Pawłem Gulewskim o przekazanie w formie darowizny działki pod budowę nowej siedziby dla Centrum Czochralskiego. Miała ona znajdować się przy zbiegu ulic Polnej i Szosy Okrężnej, zaraz za kampusem UMK. Właśnie tam miał powstać nowy budynek z laboratoriami o koszcie 100 milionów złotych. Jednak od początku tego roku rektor Politechniki Bydgoskiej mówił o nierównym podziale środków unijnych pomiędzy uczelnie wyższe w województwie, a Instytut Czochralskiego. Swoje zdanie w tej kwestii wyraziło również UMK oraz UKW. W związku z tym wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel zdecydował się zwołać posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, aby rozwiązać spór. Marszałek Piotr Sałbecki potwierdził jednak, że nie weźmie udziału w spotkaniu, ponieważ według niego nie ma żadnego sporu. Zaproponował też inne rozwiązanie. Tłumaczył, skąd wyszedł podział środków w regionie między uczelnię a Instytut Czochralskiego. Jak informował, z najnowszych danych wynika, że Polska znajduje się na 23. miejscu wśród państw Europy, jeżeli chodzi o innowacje. Samorząd przeznacza 245 milionów złotych z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na łączenie nauki z biznesem. W tym 115 milionów to granty dla firm, a 97 milionów na zakup badań naukowych. Z tego pozostają 33 miliony, które spożytkowane są na sieciowanie i to należy do Instytutu Czochralskiego. Dodatkowo w puli komercjalizacji badań na infrastrukturę badawczą dostępnych jest 130 milionów złotych, w tym 40 milionów to środki dla Centrum Czochralskiego, a 90 milionów przeznaczone jest dla podmiotów publicznych, m.in. uczelni wyższych. Sprawę komentuje marszałek Piotr Sołbecki. Rozpoczyna od kwestii zmiany siedziby Centrum Czochralskiego. Zdecydowano się nie budować nowej siedziby przy kampusie UMK, tylko pozostać na ulicy Krasińskiego.
4: Ten projekt był kiedyś większy, miał być cały ten budynek zagospodarowany, niestety nie będzie mógł być zagospodarowany, ponieważ ograniczyliśmy jego zakres w sposób zasadniczy. Otóż kiedy mieliśmy jeszcze pierwotną wersję pełnego zagospodarowania, procedurze przetargowej, nie wyszła nam po prostu procedura przetargowa. Mieliśmy bardzo dokładne przygotowane PFU na adaptację i rozbudowę tego obiektu pod szpitalu na funkcje laboratoryjno-badawcze. Niestety oferent, który był do zaakceptowania, on chyba wtedy oferował około 70 milionów złotych na realizację tego projektu, dosłownie w ostatnim dniu przed podpisaniem umowy wycofał się. Następna kosztowała bodaj 160 milionów złotych, bo nie do zaakceptowania. Uznaliśmy, że może popełniliśmy jakiś błąd metodologiczny i nie należy lokować laboratoriów badawczych, tak specjalistycznej aparatury i funkcji w obiektach do tego nieprzystosowanych. Owszem, to był szpital, ale wcześniej tam była siedziba PZPR, więc są to raczej pomieszczenia nieprzystosowane do takich rzeczy, no ale takie odziedziczyliśmy. Więc zapytam pana prezydenta Gulewskiego, czy nie znalazłby kawałka ziemi, aby zaprojektować od podstaw nowy obiekt. Po prostu nowy od fundamentów, nowe miejsce. Pan prezydent się ucieszył wręcz do naszego pytania, ponieważ on mówi, że u zbiegu ulicy Polnej Okrężnej ma 1,5 hektara, które właśnie czeka na tego typu projekt, bo Toruń ma ambicje stworzenia parku technologicznego. byłby to jakiś element, początek tego projektu. Wszystkie parki technologiczne to miks produkcji, usług różnych, o wyższym zaopatrzeniu technologicznego, również laboratoriów i tak dalej. No więc podpisaliśmy na porozumienie takie wstępne, bo oczywiście na taką decyzję przekazania na ten cel musi wyrazić zgodę Rada Miasta. No i to podziałało jak pachta na byka. Pamiętam, że spotkał się wkrótce, dosłownie kilka dni po tym naszym ogłoszeniu tej deklaracji współpracy i budowy tego centrum w innym miejscu, Senat UMK. No i nie dość, że zakwestionował tę lokalizację, uznając, że jesteśmy tam nieproszonymi gośćmi, a jednocześnie niechcianymi gośćmi, a jednocześnie, co najgorsze, uznał, że zrywa z nami w ogóle współpracę, jeśli chodzi o współtworzenie Krajowego Morskiego Centrum Nowoczesnych Technologii. No więc, ponieważ nie chcemy być niewygodnym sąsiadem, uznajemy, że sąsiedztwo, jeżeli już to dobra, wracamy z powrotem na Krasiński. Widzą Państwo już w okrojonym zakresie, ale w podstawowym module, jeszcze raz przypomnę, ile razy o tym mówiliśmy, End Food Life, czyli ochrona środowiska, zdrowa żywność i leczenie. To są kierunki badawcze, które chcemy realizować tu po to, aby pomagać firmom w naszym regionie, które w tych obszarze się rozwijają. Ochrona środowiska, w tym energetyka. Jeszcze jeden moduł, którego tutaj nie ma, bo wciąż go opracowujemy, to IT i sztuczna inteligencja. W tej chwili ta nasza koncepcja jest już ograniczona, realizujemy ją w tej kształcie. I to jest wszystko, jeśli chodzi o Instytut Czochralskiego. Padały takie zarzuty, że my dublujemy to, co wymyśliło Politechnika, UMK, może też, nie wiem, niektóre z tych laboratoriów. Proszę Państwa, nie ma takich sytuacji. Owszem, jeżeli nawet są dwa aparaty o podobnej nazwie i funkcji, no przepraszam, to tak jakbyśmy mieli, no, kupowali dwie mikrofalówki czasami, no nie będę chodził do sąsiada, bo po prostu są dwie potrzebne, jednym i drugim domu. Więc taki zarzut jest po prostu nonsensowny. Liczy się, ważne jest to, czemu ma służyć ta mikrofalówka i czy ona rzeczywiście będzie wykorzystywana. No w tym przypadku zarzucanie profesorowi Błyszewskiemu, że on kopiuje czyjeś pomysły, no jest trochę niepoważne, no ponieważ jest to guru. Naprawdę, jeżeli popatrzymy na jego wskaźniki Kirsza, to wystarczy wiedzieć, kim jest profesor Błyszewski. Światową rangę, renomę w dziedzinach, którymi się zajmuje badacz. Tworzymy ten instytut w okrojonym zakresie. Wkład własny z tego tortu, o którym mówiłem, 40 milionów. Po pierwsze, nie jesteśmy w sporze z żadną uczelnią. Wsłuchujemy się w oczekiwania, respektujemy rangę i znaczenie uczelni i na podstawie ich dzisiaj wniosków ostatecznych, tak rozumiem, piszemy do Komisji Europejskiej propozycję zmiany. Czy zostanie zaakceptowana? Tego nie wiem. Zapraszam do śledzenia losów w ramach tej procedury. Nie jest nam potrzebna żadna dyskusja na forum dialogu społecznego naszej Rady. W wymiarze dyskusji, która byłaby rzekomym rozstrzygnięciem jakiegoś sporu, po pierwsze, nie ma takiej procedury w funduszach unijnych. Komisja Europejska doskonale sobie zdaje sprawę, co się dzieje u nas z tym projektem, bo na bieżąco ich informujemy i reagujemy zgodnie z ich oczekiwaniami. I po trzecie, zmieniliśmy lokalizację na życzenie UMK. Skoro jesteśmy niewygodnym wojewódzkim sąsiadem, wracamy na Krasińskiego. Dlatego zaproponowałem inną formułę spotkania w normalnym trybie posiedzenia prezydium, bo zawsze tak procedujemy, że wszystkie rzeczy, zanim trafiają na sesje plenarne, omawiamy w prezydium. Najczęściej prezydia wyczerpują wszystkie rzeczy, kwestie, ale nie będą uczestniczyły w żadnej dyskusji, która będzie miała znamiona sporu, bo takiego nie ma i na taką się formę nie zgadzam. I to napisałem dzisiaj panu wojewodzie. Być może jest za wcześnie na taką kooperację. Mam tylko jednak nadzieję, że nie będziemy tego sporu dalej ciągnąć, bo nie ma najmniejszego sensu.
3: SK Toruń.
2: Do sprawy odniósł się także klub PiS, mówią przewodniczący klubu Adrian Mól oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Jakubaszek.
5: Chcielibyśmy Państwa poinformować o inicjatywie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, ale liczymy, że ta inicjatywa będzie inicjatywą ponadpartyjną, a mam na myśli projekt apelu Rady Miasta Torunia, który chcemy skierować dzisiaj do przewodniczących przewodniczącego Rady Miasta Torunia, a apel jest skierowany bezpośrednio do marszałka województwa pana Piotra Całbeckiego. Ja pozwolę sobie przeczytać tylko fragment tego apelu, nie będę czytał oczywiście całego, ale chcemy zaapelować do pana marszałka o przekazanie maksymalnej kwoty środków dla uczelni w naszym województwie, między innymi głównie dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Przeczytam ten fragment. Rada Miasta podkreśla, że rozwój nauki i innowacji w województwie kujawsko-pomorskim powinien opierać się przede wszystkim na wzmacnianiu potencjału Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pozostałych uczelni wyższych oraz instytucji naukowych regionu. Szanowni Państwo, ja byłem w tym temacie, byłem związany z tym tematem już od samego początku, kiedy pan rektor Politechniki Bydgoskiej skierował list otwarty do pana marszałka i wówczas zaczęła się ta dyskusja na temat finansowania działań badawczo-rozwojowych w naszym województwie i zbadałem ten temat, jeśli chodzi o cały kraj, o wszystkie województwa, które przekazają środki unijne ze swoich funduszy. W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego to są fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza. Proszę mi uwierzyć, że wszystkie województwa w naszym kraju, z wyjątkiem województwa kujawsko-pomorskiego, przekazują te środki w trybie konkurencyjnym. Przekazują te środki dla swoich uniwersytetów, dla swoich ośrodków badawczych. Między innymi w przypadku województwa małopolskiego te środki są kierowane do takich uczelni jak Uniwersytet Jagielloński, jak Politechnika Krakowska. W Wielkopolsce beneficjentami są uczelnie i organizacje badawcze oraz konsorcja naukowe. Taki sam model funkcjonuje między innymi też w województwach dolnośląskim, lubelskim, podkarpackim i opolskim. Jesteśmy też zaskoczeni, bo wiemy, że odbyła się 2 dni temu konferencja pana marszałka. Widzimy, że ten kryzys niejako wpłynął też na decyzję pana marszałka, który chciałby przekazać jakiś mały fragment tego tortu, tych środków unijnych, zaledwie 30 milionów złotych. Natomiast uważamy, że te środki przekazane dla uczelni, między innymi dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, powinny być przekazane w zdecydowany większy sposób. Myślę, że za chwilę jeszcze kilka zdań powiem, ale oddam głos Michałowi Jakubaszkowi, który...
3: Tak, proszę Państwa, konkurencyjność to jest słowo klucz, bo tu właśnie chodzi o to, aby wiązać naukę, wiązać biznes, aby powstawały nowe wartości. Pokazujemy, jak te pieniądze w sposób konkurencyjny za pośrednictwem konkursów rozdysponowują inne samorządy województw w całej Polsce. Marszałek Piotr Całbecki jest absolutnym ewenementem i tak naprawdę to, co się dzieje, to prowadzi do deprecjonowania statusu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Politechniki Bydgoskiej czy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bo przecież co jak co, ale Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest absolutną perłą w koronie, jeśli chodzi o uczelnie wyższe w naszym województwie kujawsko-pomorskim. Przypomnę tylko, że nasz uniwersytet już po raz kolejny zmaga się z problemami związanymi z realizacją wsparcia, nie tylko ze strony Urzędu Marszałkowskiego, ale też i ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To na przełomie tego roku gruchnęła informacja o tym, że brakuje środków na teleskop w piwnicach, brakuje środków na zegar atomowy, prowadzenie dalej tego projektu, brakuje pieniędzy na prowadzenie badań na stacji badawczej na Spitsbergenie. Proszę Państwa, pierwszy raz w historii naszego uniwersytetu dzieje się tak, że uniwersytet otrzymuje mniejsze środki niż faktycznie wynoszą zapotrzebowanie na utrzymanie tych projektów, a i tak te środki są przydzielane tylko i wyłącznie na rok czasu. W poprzednich latach, również za rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy Uniwersytet Mikołaja Kopernika stał się uczelnią badawczą, co podniosło w sposób wymierny również pozycję naszego uniwersytetu, te środki były przekazywane w programach wieloletnich i możliwość prowadzenia badań była zapewniona w sposób bezapelacyjnie lepszy niż teraz. Dzisiaj Uniwersytet Mikołaja Kopernika tak naprawdę otrzymuje kolejny cios. Zamiast te pieniądze przekazać naszej rodzimej toruńskiej uczelni, ale też i bydgoskim uczelniom, to marszałek tworzy kolejną instytucję, kolejną administrację, która będzie zatrudniać kolejnych urzędników i osoby, które będą tymi pieniędzmi zarządzać. To jest bardzo zła droga, bardzo zły kierunek i sprzeciwiamy się tym działaniom tak naprawdę biurokratycznym, bo końca i efektów tego, co chce marszałek zrobić, my dzisiaj żadnych nie widzimy.
5: Szanowni Państwo, to tak jeszcze podsumowując, silne kujawsko-pomorskie to silny Uniwersytet Mikołaja Kopernika i silne inne uczelnie w naszym regionie. Ja osobiście też jestem zaskoczony tym, że pan marszałek nie podjął propozycji pana wojewody kujawsko-pomorskiego Michała Sztybla i nie bierze udziału w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. Miał być tak zwany okrągły stół w sprawie nauki. Tego okrągłego stołu nie było. A jeśli dobrze sobie przypominam, ten list rektora Adamskiego był w styczniu lub w lutym. Do tego czasu nic się nie działo. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego to jest świetne gremium, żeby omówić te tematy ze wszystkimi członkami i stronami tego dialogu społecznego w naszym województwie. Dlatego jestem osobiście bardzo mocno zaskoczony, bo jeśli chodzi o naukę i te środki, to tutaj myślę, że bardzo dobrze, że ta dyskusja powstała, ale na pewno chcielibyśmy więcej szczegółów wiedzieć i chcielibyśmy, aby ta debata w naszym województwie również trwała. Jeśli chodzi o sam instytut, wszedłem jakiś czas temu na stronę internetową instytutu. Już nie chcę oceniać strony wizualnej, bo to nie jest najważniejsze w tym wszystkim, ale jeśli tworzymy ogromny, w cudzysłowie, instytut w naszym regionie, to społeczeństwo powinno mieć bardzo szczegółowe informacje, co ten instytut będzie robił, czym się będzie zajmował. Natomiast mamy tylko informację, że miał powstać, bo już wiemy, że nie powstanie, nowy budynek i że gro tych środków, mówiąc wprost i myślę, że będzie to bardzo zrozumiałe też szczególnie dla naukowców z uniwersytetu, zostaną przepalone na budowę kolejnej infrastruktury. A my w tej chwili przez ostatnie lata ponieśliśmy jako społeczeństwo duże koszty tworzenia infrastruktury na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, na Politechnice Bydgoskiej, na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego i innych uczelniach. My tej infrastruktury nie potrzebujemy budować nowej. Potrzebujemy dokupić pewnie nowych urządzeń, nowych instrumentów badawczych, natomiast gro tych środków powinno być przeznaczone na badania dla naukowców, bo jak Państwo porozmawiacie, ja rozmawiałem z kolegą, który jest doktorem habilitowanym na uniwersytecie, te ich wynagrodzenia są bardzo niskie, te wynagrodzenia profesorów. Jeśli nie otrzymują grantów, środków zewnętrznych, nie są w stanie funkcjonować.
2: Do sprawy wrócimy na kolejnej sesji Rady Miasta, jeśli apel zostanie przyjęty do dyskusji.
6: Numer 1 w Toruniu.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

Pescatorul.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20.
2: SK Live Remix.
1: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.

Radio SK. Don't hesitate.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la